0: I Dominik Olejniczak rozpoczął już drugi rok gry w klubie z niewielkiej Tortony. W tym włoskim miasteczku z zawodnikiem spotkał się Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Posłuchajmy ich rozmowy.
1: Jestem teraz w Tortonie, niewielkie włoskie miasto, 26-27 tysięcy mieszkańców mniej więcej. I tutaj w koszykówkę gra już drugi rok Dominik Olejniczak. Dzień dobry, Dominik.
2: Dzień dobry.
1: Jak się odnajdujesz, powiedz, w tym takim włoskim Dolce Vita, bo bardzo wiele osób sobie to chwali. Włochy, popularny kierunek turystyczny też dla Polaków. Jak tobie tutaj się żyje?
2: Na pewno przyjemnie. Porównanie do Francji, tego co miałem przez ostatnie 4 lata, zanim przyjechaliśmy do Włoch, przyprowadziliśmy do Włoch, to naprawdę jest bardzo pozytywne wrażenie.
1: Lepszy klimat, lepsza społeczność, jakbyś to opisał, co tutaj decyduje?
2: Na pewno klimat, jest troszeczkę cieplej, też ludzie są troszeczkę bardziej wyluzowani, może tak byśmy to nazwali, żebyśmy tutaj nie obliżali Francuzów.
1: Zastanawiam się, bo Tortona, miałem tutaj okazję zrobić sobie taki krótki spacer, bardzo kameralne miejsce, bardzo spokojne, wiadomo, że po południu odżywa, otwierają się restauracje, bary i tak dalej, ludzie tutaj chętnie wychodzą, ale jeżeli ktoś szuka takiego spokojnego życia, to tutaj chyba może je znaleźć, a jednocześnie bliskość Mediolanu, bliskość Genui, czyli z kolei wybrzeże, także właściwie no, jak już nie trenujesz i nie grasz w kosze, to pewnie tych możliwości masz tutaj dużo.
2: Prawda, tak, z żoną i z córką lubimy zwiedzać miejsca we Włoszech, które są wokół nas, tak jak powiedziałeś, nie mamy daleko do fajnych destynacji, ale Włosi też tak żyją, że te południe, w samo południe jest troszeczkę martwa, a potem oni wychodzą nawet na takie spacery bezcelowe i po prostu, żebyś troszeczkę socjalizować i pogadać, zobaczyć z ludźmi, tak oni żyją po prostu.
1: Klub z Tortonem powstał w latach 50., czy już ma no 70 lat historii. Powiedz, czy to miasto żyje basketem, bo tak jak się patrzy na nowoczesną halę, na 5 tysięcy kibiców, a tak jak mówiłem, całe miasto ma tutaj 26-27 tysięcy mniej więcej, no to pokazuje też chyba to zainteresowanie. No Warszawa nie ma tak nowoczesnej hali o takiej pojemności, jak ma Tortona. Warszawa, stolica Polski, wielka metropolia, tutaj niewielkie miasteczko. Także zakładam, że odpowiedź jest pozytywna.
2: Muszę cię zadziwić, bo okej, w porównaniu mogę tylko mówić do tego, co ja przeżyłem, więc nie jest to na takim, powiedzmy, nie wiadomo jakim poziomie, jeżeli chodzi o interesowanie tą koszykówką. Na pewno ono jest. W Tortonie nie ma żadnego innego sportu na tym poziomie, więc z braku laku ludzie pójdą na tą koszykówkę, ale nie wydaje mi się, że to jest taka pasja u nich. Jeżeli miałbym porównanie do tego, co przeżywałem wcześniej we Francji, to we Francji było to o wiele lepsze. Pod tym względem, że ludzie faktycznie tak żyli tą koszykówką. Nawet to, co wspomniałeś wcześniej, czy jestem rozpoznawalny, to we Francji też byłem w małych miasteczkach. To ta rozpoznawalność była o wiele większa. Tutaj zdarzy się, nie powiem, że nie, ale jednak we Francji było troszeczkę lepiej, jeżeli chodzi o ten aspekt.
1: Przyznam, że liczyłem, że odpowiedź będzie trochę inna, no ale to właśnie jak się zderzają jakieś oczekiwania potem z rzeczywistością. Wiadomo, że koszykówka no to język angielski, albo w tej wersji trochę bardziej amerykański, to jest ta podstawa. Ty musiałeś trochę liznąć włoskiego, albo miałeś ochotę, żeby po prostu tutaj łatwiej się porozumiewać ze wszystkimi, czy wystarczy ci ten angielski, ten język koszykówki podstawowy do takiej codziennej tutaj egzystencji?
2: Na początku, przed samym nawet przyjazdem jeszcze do Włoch, kiedy już podpisałem kontrakt, bo dosyć wcześnie go podpisałem, uczyłem się tego włoskiego, potem przyjechałem, zrobiłem sobie małą przerwę, troszeczkę się znowu pouczyłem i potem znowu sobie zrobiłem przerwę i teraz mam znowu w planach wrócić do tego włoskiego, no bo fajnie jest po prostu, chciałbym porozmawiać tutaj z lokalnymi ludźmi w ich języku. Myślę, że to jak oni się zachowują według ciebie, można im to oddać i oni też to doceniają.
1: Skoro już trochę te Włochy poznałeś, czy w ogóle zastanawiasz się trochę nad taką swoją przyszłością? Okej, no wiadomo, że w sporcie nie wszystko jakby zależy od ciebie, są różne ruchy menadżerów, różne możliwości, ale chciałbyś się na przykład z Włochami związać na trochę dłużej?
2: Nie miałbym problemu, jeżeli do tego by przyszło. Nie ukrywam, że rozmyślałem trochę nad tym, bo jakieś tam zawsze na siłowni czy w szatni są prowadzone rozmowy, czy to z kolegami ze sztabu, z trenerami ze sztabu trenerskiego, albo z kolegami Włochami, którzy już troszeczkę tej koszykówki we Włoszech liznęli i nawet ta pierwsza liga, nazwijmy to, tak jakby dla nas, dla polskich odbiorców, to bardziej nie ekstraklasa, ale pierwsza liga jest też na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o poziom i wynagrodzenia, więc jeżeli by do tego przyszło, nie miałbym problemu.
1: Patrząc na swoją jakąś koszykarską przyszłość, taką trochę odleglejszą, skoro mówisz, że nad różnymi rzeczami się zastanawiasz, czy w ogóle przychodzi ci do głowy taki scenariusz, nie mówię za rok, za dwa, ale może za trzy, za cztery, no kiedy tam przyjdzie ci, że tak powiem, ochota, rozważasz w ogóle na przykład powrót do jakiegoś klubu w Polsce, żeby na przykład jeszcze sezon dwa pograć i na przykład w ogóle, nie wiem, w przyszłości za jakiś czas w Polsce kończyć karierę, czy jednak wolałbyś się wiązać z zagranicą, czy to będą Włochy, czy inny kierunek, ale jednak jakieś takie europejskie granie? nie bardziej, no bo umówmy się, że w Polsce jakoś bardzo długo nie grałeś w koszykówkę tak naprawdę. Raczej ta twoja kariera związana albo z NCAA ze Stanami, albo właśnie z Francją, no był epizod, tak to bym nazwał tak naprawdę w tyle plusa, bo na tle twojej kariery to był krótki okres.
2: Tak, zgadza się. Jeżeli już, to raczej tylko Toruń, ale powiem, że brakuje mi trochę tej Polski, a bardzo lubię w ogóle Polskę. Moja żona również, która jest Amerykanką, kocha Polskę i chce tam się osiedlić na stałe. Czasami brakuje mi tego i bardzo dobrze wspominam ten czas spędzony w Polsce, kiedy tam grałem w koszykówkę, byłem tam przez cały rok, bo teraz do Polski zjeżdżam na 3-2 miesiące w ciągu roku, więc jeżeli już, to chciałbym w swoim rodzimym mieście w Toruniu.
1: Nawet na twoich mediach społecznościowych jakiś czas temu pojawił się taki film na przykład ze zwiedzania Zakopanego, tak, jeżeli się nie mylę, także nie tylko świat, Europa, ale też i Polskę zwiedzasz.
2: Tak, zgadza się. Udaliśmy się na krótkie wakacje tutaj właśnie na półwysep do Puli od razu po sezonie i potem mieliśmy jeszcze jedną szansę, żeby sobie zrobić krótkie wakacje i żona powiedziała, że stajemy w Polsce, jedziemy w góry, bo też byliśmy w górach raz po sezonie w Sopocie akurat, więc spodobało się bardzo i powiedziała, że chce jeszcze raz i już mamy w planach, żeby pojechać znowu na następne wakacje, więc Polska jak najbardziej na plus.
1: Więc już dużo zaplanowane. Wywołałem ten temat NCAA, bo to jest też takie marzenie wielu młodych koszykarzy w naszym kraju, nawet takich, którzy już trochę nabrali takiego dorobku klubowego albo pojawili się w reprezentacji Polski, no myślą o tym NCAA, te drogę przeszedłeś i zastanawiam się po latach, jak na to patrzysz, co ci dało granie w koszykówkę w Stanach. Ja jakiś czas temu rozmawiałem z Adamem Hryzaniukiem, on mówił też o pewnych trudnościach z tym związanych, no ale on troszeczkę starszy od ciebie, te możliwości komunikacji między Polską a Stanami wtedy były zdecydowanie mniejsze, w twoim przypadku już było na pewno o to dużo łatwiej, ale jak po latach wspominasz ten okres, jak tam dojrzałeś koszykarsko i czy to rzeczywiście twoim zdaniem była idealna droga, albo czy dzisiaj to jest idealna droga dla młodych chłopaków?
2: Myślę, że dzisiaj tak, zdecydowanie, jeżeli troszeczkę się to zmieniło, jeżeli chodzi o wynagrodzenia i tego typu rzeczy. Ja i Adam, kiedy byliśmy na koledżu, to nikt nie mógł nam nawet zabrać się na kolację i kupić nam steka czy coś takiego, bo to było surowo zabronione i mogliśmy stracić swoją eligibility, a teraz wiadomo, jak jest, sytuacja wygląda. Ci zawodnicy zarabiają ogromne pieniądze, takie, które możliwe nawet nigdy nie zarobią grając profesjonalnie przez całą swoją karierę. Daj Boże, żeby tak było, żeby tak nie było, ale będą takie przypadki, bo te kwoty, które teraz pojawiają się na tych uczelniach, są absurdalne i to jest według mnie powód po to, żeby się udać, no bo jest taka możliwość, żyjemy w takich czasach, więc dlaczego z tego nie korzystać, jeżeli mam 20 lat i mam otwarte drogi, ale jeżeli chodzi o mnie, to wspominam to bardziej tak jako trochę jako zabawę, tak. Koszykówka nie była może jakoś tam pierwszoplanowa, jeżeli teraz patrzę na to z perspektywy czasu, jak już jestem dojrzałym zawodnikiem 30-letnim, to bardziej zabawa, nauka języka, też szkoła do tego dochodziła. Na koszykówkę w sumie nie było, nie wiadomo ile tam czasu. No, jeżeli tak miałem podsumować, to bardziej tak, że taki czas zabawy. Wróciłem w wieku tam 25-24 lat, więc na pewno dorosłem przez te 5 lat, kiedy tam byłem. No i też nauczyłem się życia, no bo troszeczkę byłem rzucony na głęboką wodę i trzeba było się nauczyć pływać.
1: Jakbyś dzisiaj spotkał siebie młodszego, to byś mi powiedział, żeby trochę bardziej docisnął w tym okresie koszykówkę, że wtedy może byś mógł jeszcze więcej z kariery wycisnąć. No umówmy się, mówimy o reprezentancie Polski i gościu, który sobie świetnie radzi, ale masz takie poczucie, że może gdyby w tamtym czasie trochę bardziej dociskać, to może byłbyś tam, nie wiem, szczebelek wyżej na przykład?
2: To znaczy, jeżeli chodzi o stricte koszykówkę, no to ja od zawsze myślę, że mam taką łatkę, że ciężko pracuję i od zawsze tak też było na koledżu. Nawet jeżeli trener robił lżejszy trening dzień przed meczem, no bo żeby się zregenerować, żeby nie być zajechanym na mecz, no to ja potrafiłem pójść na bieżnię i pobiegać. Ale bardziej chodziło o styl życia poza koszykówką. W ten sposób powiem.
0: Z reprezentantem Polski w koszykówce Dominikiem Olejniczakiem rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Skandal. Znana warszawska influencerka prześladowana przez stalkera.
1: Tak było prawie 150 lat temu.
0: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Tu rządzą wielkie ambicje i jeszcze większe namiętności. Dacie się porwać do tego świata?
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.

0: wiodącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. A zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców z Krajowej 63 na Mazowszu. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. To prezent urodzinowy dla Putina. Tak Wołodymyr Zełenski komentuje umowę USA i Rosji w sprawie importu rosyjskiego oleju napędowego. W faktach także zaproszenie do 4 królewskich rezydencji. Zbliża się akcja Darmowy Listopad. Kierowcy. Zablokowana jest Krajowa 63 w miejscowości Suchożebry na Mazowszu. To odcinek Sokołów Podlaski-Siedlce. Samochód osobowy wypadł tam z jezdni. Nie ma na szczęście osób rannych. Umowa przywódców Stanów Zjednoczonych i Rosji w sprawie importu rosyjskiego oleju napędowego jest niesprawiedliwa. To wygląda jak prezent urodzinowy dla Putina, komentuje prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla portalu Axios. Przypomnę, zgodnie z porozumieniem, w najbliższych miesiącach Rosja dostarczy na rynek amerykański i światowy niemal 2 miliony ton oleju napędowego. Do ogłoszenia umowy doszło w momencie, gdy w Miami ukraińscy negocjatorzy prowadzili rozmowy z wysłannikami prezydenta USA Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Prezydent Ukrainy zarzucił Amerykanom, że traktują te rozmowy jako zasłonę dymną. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej wnioskuje o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Komisja przyjęła wczoraj sprawozdanie ze swojej dwuletniej pracy. Tajny jeszcze dokument zostanie przekazany posłom przez marszałka Sejmu.
2: 8 zarzutów, które zostały postawione, zostały potwierdzone przez świadków, przez dokumenty. Taką decyzję podjęła komisja. Oba pisy były przeciwko. Decyzję ostateczną podejmie Sejm.
1: Mówił Ryszard Petru. Członkowie komisji przypominają, że sam Adam Glapiński od początku ich ignorował. Decyzja Sejmu o postawieniu prezesa przed Trybunałem Stanu może zapaść najwcześniej w listopadzie.
3: Nagroda Nobla w faktach RMF FM.
1: Znamy laureatkę pokojowej Nagrody Nobla. Norweski Komitet Noblowski postanowił przyznać pokojową Nagrodę Nobla za rok 2026 nawanetem Navi Pillay za jej działania na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. Ogłosił szef komitetu Jörgen Watne-Frifnes. 85-letnia Pillay to południowoafrykańska prawniczka i sędzia. Specjalizuje się m.in. w prawie humanitarnym. Przyczyniła się do prawnego uznania gwałtu jako formy ludobójstwa.
4: Porządek światowy chwieje się w posadach, tworzy się coś nowego i komitet uważa, że najlepszym lekarstwem na podtrzymanie światowego pokoju i ładu jest przestrzeganie prawa międzynarodowego. No jest to wersja oczywiście bardzo idealistyczna, jest to wersja taka bardzo, można powiedzieć, zaawansowanego idealizmu, bo przecież prawo międzynarodowe jest jednym tylko z elementów podtrzymywania ładu międzynarodowego.
1: Komentował na antenie informacyjnego radia RMF24 Jacek Stawiski, redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego. Sylwetkę tegorocznej laureatki pokojowej Nobla opisujemy na naszej stronie internetowej rmf24.pl. Zamek Królewski w Warszawie, Zamek na Wawelu, Łazienki Królewskie i Pałac w Wilanowie. Po raz 15 już zapraszają na akcję Darmowy Listopad. Zwiedzający będą mogli bezpłatnie oglądać wybrane wystawy i uczestniczyć w licznych warsztatach oraz animacjach. Na Wawelu przygotowano specjalne atrakcje.
5: Już 22 października otwiera się wystawa Anny Jagiellońskiej i ona również będzie dostępna za darmo w ramach Darmowego Listopada. 5 listopada kolejna wystawa, czyli Bernini na Wawelu, a na sam koniec myślę, że to będzie hit tegorocznego Darmowego Listopada. Specjalnie na tą okazję sprowadziliśmy z Berlina obraz Vermeera van Delft. I to trzeba powiedzieć wprost. To jest pierwszy pokaz tego wyjątkowego artysty w historii polskiego muzealnictwa.
1: Zapraszał dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu, profesor Andrzej Betlej. Słuchacie faktów RMF FM, a w nich wracamy do wczorajszej porannej rozmowy. Gościem Tomasza Terlikowskiego był wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek. Posłuchajmy.
6: Co trzeba zrobić, żeby polska szkoła była bezpieczniejsza?
7: Mając niestety te dramatyczne przykłady z wczoraj i z przedwczoraj, wydaje mi się, że wprowadzenie pełnego monitoringu we wszystkich szkołach, wprowadzenie szybkiego alarmowania policji, ale także szkolenie dotyczące czujności tych, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo w szkole, od dyrektorów powoźnych, bo wczoraj zginęła pani woźna. Plus oczywiście, wydaje mi się, bezwzględny zakaz wstępu do szkoły osób postronnych.
6: No tylko tutaj uczniowie to zrobili, to trzeba powiedzieć. W jednym przypadku to był były uczeń, w drugim przypadku ale to są uczniowie.
7: Ten był uczeń, byłbym byłym uczniem. Gdyby na przykład był zakaz wstępu do szkoły osób postronnych, to ten były uczeń, który wczoraj zamordował panią Woźną, nie wszedłby do tej szkoły. Myślę, że na dzisiaj trzeba takie rozwiązania przyjąć.
6: Ale to bramki w szkołach, bo mówi pan zakaz wstępu, to znaczy co, postawić bramki po prostu?
7: To nie jest kwestia bramek, przecież my w szkołach znamy swoich uczniów, są legitymacje szkolne, wystarczy kontrola na wejściu.
6: W dużych szkołach to różnie bywa, szczególnie
7: ale kontrola na wejściu tych, którzy wchodzą do szkoły, nie jest jakimś wielkim problemem. To jest oczywiście uciążliwe. Ja nie chciałbym ze szkoły zrobić jakiejś twierdzy warownej, bo nie o to chodzi. Szkoła musi być miejscem również przyjaznym. No ale dziś mamy takie przypadki, na które musimy czymś odpowiedzieć. Większa ostrożność, czujność i zakaz wstępu osób postronnych. Bo, panie redaktorze, o co chodzi? Tu nie chodzi już o te przypadki, które się wydarzyły. Tu chodzi o powód, dla których one się wydarzyły. Poza oczywiście kwestiami kulturowymi, kwestii wychowania bezstresowego i tak dalej. To jest jednak coś, co na pewno do tego doprowadziło, bo trzy przypadki w jednym miejscu tak naprawdę w ciągu dosłownie kilkunastu godzin, to nie jest rzecz, która
6: część
7: się
6: zdarza. Część ekspertów powie, że doprowadziła do tego rosnąca przemoc. To znaczy ponad 60% uczniów mówi, że było ofiarami różnych form przemocy. Werbalnej, fizycznej albo seksualnej na terenie szkoły. Różnie się dokonującej, czy w środowisku szkolnym, no bo to jest oczywiście również środowisko wirtualne, które się rozlewa na całe życie.
7: Bez wątpienia i z tym trzeba walczyć, bo to jest na pewno jeden z powodów, dla których mamy dzisiaj ten problem, aczkolwiek, no szanowni państwo, no bądźmy szczerzy, ja mam 49 lat, pan redaktor trochę mniej, albo więcej, państwo też trochę mniej, albo więcej, chodziliśmy do szkoły i tam różnie było w szkołach, też była przemoc, ale takich przypadków nie było.
6: No, ale nie było wirtualnej przemocy.
7: Ale nie
6: do
7: było
6: tego
7: wirtualnej,
6: stopnia,
7: prawda?
6: I jednak 60% uczniów nie twierdziło, że jest to
7: nie bagatelizuje, nie było też takich badań. Nie bagatelizuje tej sytuacji. Z przemocą trzeba walczyć bezwzględnie, dlatego w każdym środowisku musimy się wystrzegać tego rodzaju również sytuacji, w których byśmy promowali ten przemoc, a niestety one są.
6: Panie ministrze, na YouTubie nasi widzowie i słuchacze zadają pytanie, a może politycy obniżyliby trochę atmosferę debaty, bo ona przekłada się na młodych ludzi, to znaczy te nieustające walki między politykami, także między liderami opinii, także między dorosłymi, przekładają się na dzieci, a dzieci nie mają mechanizmów pozwalających odwoływać frustrację.
7: Szanowni państwo, też nie bagatelizuję tego apelu. Uważam, że tak powinno być, aczkolwiek nie sądzę, aby ci młodzieńcy, którzy wczoraj występowali w rolach głównych, niestety, i przedwczoraj oglądali polityków. A jak oglądali, no to rzeczywiście...
6: To jest raczej globalna uwaga na temat
7: globalna
6: tego,
7: uwaga.
6: Co się dzieje.
7: Ja tę globalną uwagę przyjmuję, dlatego uważam, że wulgaryzmy w ustach polityków, wykrzykiwanie wulgaryzmów na ulicach miast, wprost publikowanie filmików z wulgaryzmami i z przemocą,
6: teraz
7: pięścią...
6: Teraz pan mówi oczywiście
7: tak
6: o Koalicji Obywatelskiej.
7: Nie, panie redaktorze, to pan mówi. Ja w ogóle nie chciałem w tej dyskusji wchodzić w jakiekolwiek dyskusje na temat partii politycznych, tylko na temat w ogóle globalnego problemu. Nigdy w życiu nie przyszłoby mi do głowy, żeby używać wulgaryzmów przy młodzieży czy wśród dzieci i wulgaryzmami nawoływać dzieci, jak niektórzy aktorzy na przykład, też przez litość nie wymienię ich nazwisk, ale akurat nie są to zwolennicy PiSu, do wulgarnego i bardzo
6: panie
7: przemocowego
6: ministrze,
7: zachowania.
6: A ja zadam
7: oczywiście,
6: takie pytanie.
7: Oczywiście, to jest tylko przykład. Tak, przyjmuję apel państwa na YouTubie. Trzeba obniżyć atmosferę.
6: Ale pozwoli pan, że ja zadam pytanie, bo bardzo łatwo jest się bić w cudze piersi. Wydaje się, że premier
7: ale ja biję się w swoje piersi. Nie używam nazw żadnych partii politycznych.
6: Ale ma pan sobie albo Prawo i Sprawiedliwości, albo środowisku politycznemu, bo to niekoniecznie chodzi tylko o polityków. To jest coś do zarzucenia?
7: Wie pan,
6: w tej sprawie?
7: Wszyscy mamy sobie coś do zarzucenia, pan też i ja też.
6: Absolutnie, ja się jestem gotów uderzyć we własne piersi. Jeżeli mówię, my jesteśmy winni dorośli, to ja też.
7: No, my dorośli jesteśmy winni, wie pan. No, ja sam patrzę na moje zachowania również jako rodzica. Mam dzieci na szczęście już pełnoletnie. Natomiast jak patrzę na sposób ich wychowywania. Na szczęście internet wówczas jeszcze nie był taki jak dzisiaj. Ale myślę, że też nie mieliśmy panowania nad tym, co się dzieje w tym internecie i trzymają kontakt. Ale też nasze zachowania w domach pewnie były nie na tyle odpowiedzialne, na jakie powinny być. Więc bijmy się w własne piersi, nie używając nas w partii politycznej.
6: Dobrze, sąd Sejmu chwalił ustawę, która ma umożliwić szybkie ograniczanie dostępu do nielegalnych treści. Prawo i Sprawiedliwość tym razem wstrzymało się od głosu. To jest wyciągnięcie wniosków czy jakiś inny powód?
7: Nie, to jest wyciągnięcie wniosków z tego, co wczoraj pokazaliśmy. Co to znaczy natychmiastowe? Dzisiaj, żeby usunąć treści
6: Ale wstrzymaliście się od głosu, a nie byliście przeciwko.
7: Po wejściu w życie tej ustawy, która ma ma wejść dopiero po pół roku od jej podpisania przez, ewentualnego podpisania przez pana prezydenta. To jakie natychmiastowe? Myśmy proponowali 3 poprawki, które były sprawdzam dla rządzących. Przyspieszenie maksymalne procedur w tej kategorii spraw, czyli przemocy, prawda, demoralizacji pornograficznej, dziecięcej zwłaszcza, żeby to trwało postępowanie kilkadziesiąt godzin, a nie kilkadziesiąt dni, zostały te poprawki odrzucone. Konfederacja, dlatego myśmy tego nie zgłaszali, proponowała z kolei poprawkę, która przekreślałaby w ogóle możliwość działania władzy w sprawach cenzury prewencyjnej na politykach, bo to jest też niestety niebezpieczeństwo. Została poprawka odrzucona, dlatego się wstrzymaliśmy, bo nie mogliśmy w takim kształcie poprzeć tej ustawy.
6: Ale generalnie jesteście za takim ograniczeniem?
7: Ale oczywiście, że tak. No, dlatego proponowaliśmy przyspieszenie procedur również, procedur działania władz w celu usunięcia treści przemocowych w szkole. Zostały te poprawki odrzucone. Pytanie tylko dlaczego? Ta ustawa, która była przecież od dawna w Sejmie, jest również projekt prezydencki, została wrzucona nagle wczoraj.
6: No ale to jest oczywiste. No panie ministrze,
7: wie pan, ale to
6: no,
7: nie wydarzenie, mogę, coś nie mogę panie redaktorze, nawet nie używając nas partii politycznych, powiedzieć, że premier dzisiejszego rządu zachował się jak polityczna hiena wczoraj, w sposób skandalicznie nieodpowiedzialny, używając tego tragicznego przypadku i to raptem z kilku godzin wcześniej ze szkoły.
6: Pan apelował, przepraszam, poziomu.
7: Tak, ale zachował się jak polityczna hiena, atakując prezydenta w sprawie, która nie ma nic wspólnego z tym, co się stało wczoraj. Naprawdę, tego musimy się też wystrzegać. Musimy mieć władzę, która reaguje i pomaga rodzicom, a nie zachowuje się w sposób hieniczny na scenie politycznej.
6: Ale to jest jednak bardzo ostry zarzut i przed chwilą pan apelował
7: ale pan
6: o
7: redaktor,
6: obniżenie
7: ale
6: poziomu...
7: Pan redaktor słuchał wczoraj o 13 wypowiedzi pana premiera.
6: Słuchałem,
7: i co, podobała się
6: słuchałem,
7: panu?
6: Ale to nie ma znaczenia, czy mi się podobała, czy
7: mówmy
6: nie.
7: O tym, co się dzieje. Albo mamy władzę, która reaguje na zawiadomienia rodziców, na challenge w internecie i zastanawia się, dlaczego doszło do tych makabrycznych przypadków, albo władzę, która siada przy stole i żeby przykryć wszystko, nagle atakuje prezydenta w sprawie, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.
6: Panie ministrze, tylko ja jestem zdania,
7: że to jest bardzo ważne.
6: Że pan prezydent popełnił błąd, nie podpisując tamtej ustawy.
7: No ja uważam, że nie.
6: I uważam, że premier popełnił błąd, wyciągając to w tej chwili, bo w tej chwili potrzebujemy jedności.
7: Ma pan prawo do tego.
6: A na pewno nie wyzywania się od hien albo oskarżania o to, że
7: redaktorze,
6: prezydent odpowiada
7: panie redaktorze, o godzinie 9:15, zdaje się, to była 9:15, dokonała się rzecz, której w polskich szkołach nie było nigdy.
6: To jest oczywiście
7: 15-letni
6: prawda.
7: Uczeń, były uczeń tej szkoły, w małej miejscowości w środku Polski, zamordował panią Woźną i chciał zamordować, prawdopodobnie chciał również zamordować dyrektora szkoły i drugą osobę. 3 godziny później... Czekałem na to wydarzenie. Pan premier, czekałem dlatego, że wszyscy się zastanowiliśmy, o co chodzi. Pan premier zwołał naradę, na której zamiast zastanawiać się nad tym, co dalej robić i dać komunikat również do szkół, do rodziców, co w tej sytuacji również oni mają robić, zaczął się skupiać przez długi czas swojej wypowiedzi na ataku na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustawy, która jest skandaliczna, bo to był potworek, nie ustawa. Ta wczorajsza była już lepsza, natomiast tamta, którą zawetował pan prezydent, była potworkiem. Czy to jest odpowiedzialne zachowanie szefa rządu?
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski od wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości Przemysława Czarnka.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Słuchacie stacji RMF Ballady.

0: Infoszok. Polski przedsiębiorca zbił kapitał za wschodnią granicą.
1: I to już w XIX wieku.
0: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Przed wami ludzie czynu i próżniacy, szczerze kochający i hipokryci. Ci z wyższych sfer i ci marzący o wielkości. Słowem, Polska taka jak dziś.
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13:30 i 20:30 w RMF Classic.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Mateusz Bożek, zapraszam. Ponad 30 tysięcy skontrolowanych placówek, prawie 60 osób zatrzymanych w związku z ostatnimi atakami w szkołach. W faktach także Donald Trump, który skarży się, że nie dostał pokojowej Nagrody Nobla. Będzie też o powołaniach do piłkarskiej kadry U21 na Mistrzostwa Europy. Część z tych, którzy wywalczyli awans, może się na nich nie pojawić. Blisko 35 tysięcy skontrolowanych placówek i 59 osób zatrzymanych w całym kraju. To bilans działań policji po ostatnich atakach w szkołach. Mazowiecka kurator oświaty przedstawiła wytyczne dotyczące bezpieczeństwa w placówkach. Przypomnijmy, w czwartek 15-latek w miejscowości Leszczydł Nowiny ranił 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. W środę 19-letni uczeń w Ostrołęce zaatakował 9 osób. O szczegółach Jakub Rybski.
2: Dyrektorzy placówek oświatowych zostali poproszeni m.in. o zabezpieczenie wszystkich wejść do budynków szkół i o identyfikację osób odwiedzających.
3: Poprosiłam również dyrektorów szkół o weryfikację kanałów łączności alarmowej. To znaczy, że należy dokonać przeglądu przyjętych w szkołach i placówkach sposobów komunikowania się z odpowiednimi służbami i instytucjami.
2: Mówiła mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska. Dyrektorzy zostali poproszeni też o przeprowadzenie szkoleń z zasad działania w przypadku wtargnięcia napastnika. Przypomnę, na Mazowszu ponad 3,5 tysiąca policjantów i strażników miejskich patrolowało okolice szkół. Dodatkowe kontrole obejmą także uczelnie wyższe, na których zajęcia będą odbywały się w ten weekend.
1: Nie zapomnimy Norwegii tego, że nie przyznała Stanom Zjednoczonym pokojowej Nagrody Nobla. Skarży się prezydent USA Donald Trump. Decyzję Komitetu Noblowskiego uznał za haniebną i zawstydzającą. Trump cały czas powtarza, że zakończył już 8 wojen, a winną za dotychczasowy brak nagrody jest w jego opinii Norwegia. Wyróżnienie, przypomnę, otrzymała Navanethem Navi Pillay, prawniczka z Republiki Południowej Afryki, za działania na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. Jedni nie kryją frustracji, inni przyznają, że takich podwyżek można było się spodziewać. Zapytaliśmy kierowców, co sądzą o nowych cenach paliw, które obowiązują od północy. Benzyna 95 kosztuje maksymalnie 6,97, a diesel 8,06 zł za litr, czyli jest drożej. W przypadku diesla o ponad 20 groszy.
4: Nie narzekam jakoś mocno, no bo też nie robię dużo kilometrów.
5: Teraz gorzej się żyje, nasze pensje są nieadekwatne.
6: Patrząc tak naprawdę na te ceny, o czym się myśli?
7: Złość tylko może brać, mniej jeszcze.
8: Ja tego się spodziewałem, no bo cena ropy poskoczyła do góry, także zatem też poszły podwyżki paliwa.
1: Usłyszał od gdańskich kierowców nasz reporter Stanisław Pawłowski. Nowe stawki obowiązują do poniedziałku włącznie.
9: Fakty na sportowo.
1: Rozczarowanych będzie bardzo wielu, mówi selekcjoner piłkarskiej kadry do lat 21 Jerzy Brzęczek. Tuż po awansie na Mistrzostwa Europy podkreśla, że wielu z tych, którzy się do niego przyczynili, na turniej nie pojedzie. W siedzibie PZPN na spotkaniu z selekcjonerem był nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
10: Selekcjoner przypomniał, że na mecze eliminacji powołał w sumie aż 42 zawodników. Na Euro pojedzie mniej więcej połowa. Jednak wytypowanie, kto jest teraz bliżej, kto dalej, powołania przypomina wróżenie z fusów. Część piłkarzek Pietuszewski, Reguła, Nowak czy Potulski może dostać powołanie do kadry seniorskiej.
11: Kluby zagraniczne mogą któregoś zawodnika nie puścić, bo to nie jest oficjalny termin, ale dlatego musimy być przygotowani na różne warianty personalne.
10: Po słabych wynikach dorosłej kadry media plotkują, że Jerzy Brzęczek mógłby zastąpić Jana Urbana. Trener młodzieżówki odpowiada krótko: wspieram Urbana i nie zajmuję się spekulacjami.
1: A ja przypomnę, że seniorska kadra w Lidze Narodów wygrała jeden mecz, jeden zremisowała, a dwa przegrała. Ta jedna wygrana 6-0 z Rumunią, z którą zmierzymy się ponownie w połowie listopada. To będzie pomarańczowa sobota w Kalwarii Zebrzydowskiej. Po raz pierwszy odbędzie się tam kalwaryjski targ marchewkowy.
12: Kalwaria Zebrzydowska zmieni się w najbardziej pomarańczowe i tętniące życiem miejsce w regionie. To wyjątkowe wydarzenie ma na celu promocję ekologicznego rolnictwa, zdrowego stylu życia oraz wsparcia lokalnych producentów i przetwórców. Chcemy stworzyć w Kalwarii miejsce, w którym spotkają zdrowie, ekologiczna żywność prosto od lokalnych producentów i przetwórców oraz dobra atmosfera naszego miasta.
1: Zapowiadał Maciej Zamysłowski, organizator wydarzenia. Będziecie mogli wykonać również badania glukozy, cholesterolu, witaminy D3 oraz EKG. Bezpłatnych porad udzielał kardiolog, dietetyk oraz fizjoterapeuta. A w strefie medycznej na hasło RMF dodatkowo będą czekać pakiety na bezpłatne badania dla kobiet i mężczyzn.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Kimkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla siebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: A na początek o tym, czy seria ostatnich ataków w szkołach była przez kogoś inspirowana. Posłuchajcie, co mówi o tym minister spraw wewnętrznych. Jutro wybory prezydenckie w Krakowie. Od północy trwa cisza wyborcza. W Szczawnicy ruszył z kolei jesienny redyk, który niezmiennie cieszy się ogromnym zainteresowaniem turystów. Służby badają, czy nastolatkowie, którzy stoją za ostatnimi atakami w szkołach na Mazowszu, byli przez kogoś inspirowani. Mówił o tym szef resortu spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Chodzi o ataki w szkołach w Ostrołęce i Leszczydole Nowinach, a także niedoszły atak w Sierpcu. Szef MSWiA podkreślił, że policja wciąż pracuje nad wyjaśnianiem ewentualnych powiązań.
2: Na dziś nie ma żadnych informacji potwierdzających, że tych trzech sprawców, dwóch sprawców faktycznych, jeden potencjalny, ze sobą się kontaktowało.
1: Służby sprawdzają ich telefony, laptopy i komputery, a także wpisy, jakie zamieszczali w mediach społecznościowych. W Krakowie od północy obowiązuje cisza wyborcza przed jutrzejszym głosowaniem w drugiej turze wyborów na prezydenta miasta. Łukasz Gibała rywalizuje z Moniką Piątkowską. O wyborach oraz ich znaczeniu dla stolicy Małopolski nasz reporter Paweł Konieczny rozmawiał z Anną Kulmą z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
3: W jakiej rzeczywistości obudzimy się w poniedziałek?
4: Niewiele się zmieni, bo przez ostatnie pół roku, wydaje mi się, od referendum, tak naprawdę Kraków był w zawieszeniu, a i tak funkcjonował. I tak jeździliśmy komunikacją, płaciliśmy za bilety więcej. Niezależnie jaka osoba przejmie to stanowisko, pewne rzeczy będą kontynuowane na pewno przez najbliższe miesiące, bo to wcale nie jest takie proste zasiąść na fotelu prezydenckim i zmienić wszystko. Na pewno łatwiej byłoby wprowadzać zmiany kandydatce Koalicji Obywatelskiej ze względu na większość w Radzie, ale to wcale nie deprecjonuje Łukasza Gibały, który na pewno będzie miał różne narzędzia polityczne również, które pozwolą mu dowieść swoje pewne postulaty polityczne i faktycznie pewne zmiany wprowadzić.
1: Od 20:55 w niedzielę krakowski wieczór wyborczy w faktach RMF FM, Radiu RMF 24 i na kanale RMF 24 na YouTube we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Już od 19:10 Kraków wybiera w Polsat News. Największe lotnisko w Panamie, Tocumen, wznowiło działalność po przerwie spowodowanej silnym trzęsieniem ziemi. Kontrola nie wykazała zniszczeń, które utrudniałyby wznowienie pracy. Przypomnę, trzęsienie ziemi, do którego doszło około 20 czasu polskiego, miało magnitudę 7,7. Port lotniczy został czasowo zamknięty, zarządzono ewakuację pasażerów. Wstrząs uszkodził domy mieszkalne, szpitale i drogi. W tej chwili nie ma doniesień o ofiarach śmiertelnych.
5: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Polacy coraz rzadziej sięgają po alkohol. Tak wynika z najnowszych danych Eurostatu. W piątkowym cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24 rozmawialiśmy o zakazie nocnej sprzedaży alkoholu w całym kraju. Jak wskazuje Eurostat, aż 35% badanych wybiera abstynencję. Pod tym względem jesteśmy w unijnej czołówce. Jednak zdaniem Agnieszki Zalewskiej, prezeski w Polskiej Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom, alkohol to tylko część problemu.
6: Z moich obserwacji tniemy w uzależnieniach. Inicjacje używkowe są na wczesnym etapie wieku i tak, część społeczeństwa, to prawda, że zmienia się ta narracja życiowa. Mówi się o tym, że abstynencja przynosi fajne skutki, natomiast to jest niewielka część społeczeństwa i te 35%, które deklaruje w badaniu nieużywanie alkoholu, nieprawdopodobnie i bardzo często nie jest czystym abstynentem. Na pewno używa inne substancje zamienne, trzeba na to patrzeć szeroko.
1: Przypomnę, Sejm uchwalił w czwartek ustawę zakazującą sprzedaży alkoholu w godzinach od 22 do 6 rano w całym kraju. Nowe zasady mają wejść w życie w styczniu. We Francji odzyskano dwa skradzione obrazy Augusta Renoira, jednego z czołowych malarzy impresjonizmu. Chodzi o dzieła Młoda kobieta u studni i portret aktorki Colonii Romano. Zostały one zrabowane miesiąc temu. Dwaj złodzieje weszli na teren muzeum przez dziurę w ogrodzeniu i w ciągu kilku minut skradli cztery obrazy. Dwa z nich porzucili w trakcie ucieczki. Wartość odzyskanych obrazów szacowana jest na 10 milionów euro. Jak wyglądają? Możecie to zobaczyć na rmf24.pl. W Szczawnicy jesienny redyk, czyli powrót owiec z hal po letnim wypasie. Wczoraj przez uzdrowisko przeszedł baca Józef Klimowski z przeszło tysięcznym stadem. Dzisiaj podobną liczbę owiec przeprowadzi baca Andrzej Majerski. Redyk budzi ogromne zainteresowanie turystów.
7: Bardzo nam się podobało.
8: Specjalnie przyjechaliście Państwo na redyk?
7: Tak. 40 lat przyjeżdżamy do Szczawnicy, pierwszy raz jesteśmy na redyku.
9: Bardzo no, fajne. Trzeba kultywować tradycje.
10: Więc powiem, no jest to coś. Trzeba przyjechać, spróbować, zobaczyć.
1: usłyszał nasz reporter Maciej Połachicki. My z kolejnymi faktami wracamy punktualnie o 6.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF Ballady.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

0: Słynna arystokratka, zaręczona ze zwykłym Dorobkiewiczem. Zobacz zdjęcia.
1: Niby 1880, a brzmi jak 2026.
0: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Czeka nas podróż pełna miłosnych zawirowań, goryczy rozczarowań i wielkich, niespełnionych ambicji.
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie, Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Jestem, witam, zapraszam. 15-latek, sprawca ataku w szkole w Leszczydole Nowinach na Mazowszu, trafił na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich. Taką decyzję podjął sąd. W faktach także o polskich mieszkaniach, które, jak pokazują dane, są jednymi z najciaśniejszych w Europie. A na koniec sukces Huberta Hurkacza w tenisowym turnieju w Szanghaju. Na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich trafił 15-letni nożownik, który w czwartek śmiertelnie ranił nożem 37-letnią kobietę w szkole podstawowej w Leszczydole Nowinach na Mazowszu. Taką decyzję podjął wczoraj sąd rejonowy w mazowieckim Wyszkowie. Równolegle biegli psychiatrzy ocenią, czy 15-latek może odpowiadać za to, co zrobił jako osoba dorosła. Mieszkańcy okolic Wyszkowa wciąż przeżywają czwartkową tragedię.
2: Szkoda tej dziewczyniny, bo to dwoje dzieci zostało i także ta rodzina naprawdę, tylko ją opiekę otoczyć, to rodzina, która została. Mamy przeżycie, bo naprawdę nie lekko jest.
3: Jest obawa, jest lęk.
2: Tak, tak.
4: Zawsze to nas mijało, prawda? Żona do mnie zadzwoniła, no po prostu z pracy się zwolniłem, przyjechałem.
3: A jak pan teraz patrzy na tę szkołę? Patrol policji?
5: No nie, bo wnuczek został, patrzy, nie idzie do szkoły.
3: Pusto tu dziś.
5: Wczoraj było pełno.
3: To wpływa na tutaj państwa miejscowo?
5: No, no każdy jest przerażony taką sprawę. Czy to było w Ostrołęce, też rodzice przeżywali, czy to było u nas, czy będzie gdzieś indziej. No to,
3: oby nie.
5: Oby nie, już może coś się zmieni. No,
6: no niewyobrażalna tragedia. Jest po prostu, to jest nie do opisania. Jak tak w ogóle można?
1: Usłyszał w miejscowości Leszczydło Nowiny nasz reporter Michał Dobrołowicz. To odważny i zaskakujący wybór. Tak decyzję Komitetu Noblowskiego o przyznaniu pokojowej Nagrody Nobla Navi Pillay komentuje profesor Marcin Zajękowski z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Laureatką jest 85-letnia prawniczka z RPA, znana z działalności na rzecz praw człowieka. Komitet docenił jej niezłomność, niezależność i wiedzę, które uczyniły ją jedną z najbardziej szanowanych prawniczek naszych czasów.
7: Tegoroczna laureatka jest znana z działalności w różnych obszarach, m.in. wspierania praw człowieka, angażowała się na rzecz sprawiedliwości na świecie, przeciwdziałania przemocy seksualnej, działania na rzecz osób z mniejszości seksualnych, także i mniejszości etnicznych, więc łączy w sobie wiele różnych działalności, do których wiele grup na świecie będzie mogło się odwoływać.
8: A to jest taka refleksja, sygnał Komitetu Noblowskiego, że te wartości związane z prawami człowieka są w jakiś sposób obecnie zagrożone?
7: Tak myślę, że mamy różne ataki na te wartości i też poprzez to, że żyjemy w świecie szybkiego rozprzestrzeniania się informacji, mamy pewne rozmycie tych wartości. I to daje taki sygnał, że to jest dla nas ważne.
1: Z profesorem Marcinem Zajękowskim rozmawiał nasz reporter Michał Radkowski. Polskie mieszkania jednymi z najciaśniejszych w Europie. Mniej metrów kwadratowych do dyspozycji mają tylko mieszkańcy Litwy i Rumunii. Z najnowszych danych wynika, że połowa rodzin w Polsce żyje na nie więcej niż 65 metrach kwadratowych. O szczegółach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
9: To dlatego, że mamy stosunkowo dużo zabudowy wielorodzinnej. Zdecydowanie więcej niż w państwach, które są w czołówce największych metraży. Cypr, Belgia czy Malta. Jak wynika z analizy firmy Mzuri w oparciu o badanie Eurostatu, gdybyśmy patrzyli na średni metraż w Polsce, wyniósłby on 83 metry kwadratowe na rodzinę. To wynik nieco zawyżony przez duże domy, co widać w danych o medianie. Ona wynosi 65 metrów, czyli połowa rodzin mieszka w większych lokalach, a połowa w mniejszych. Statystycznie na polskiego lokatora przypada 35 metrów kwadratowych. Dla porównania, statystyczny Duńczyk ma niemal dwa razy więcej miejsca.
10: Kibicujemy naszym tenisistom.
1: Hubert Hurkacz pokonał Nowaka Dziokowicza w drugiej rundzie tenisowego turnieju w Szanghaju. W 9 meczu przeciwko Serbowi Polak w końcu wygrał 6-4, 6-3. O tym, jak wyglądało to spotkanie, Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
11: To był bardzo solidny mecz Hurkacza, szczególnie jeśli chodzi o serwis. Wysoka skuteczność pierwszego podania, 13 asów serwisowych, do tego urozmaicona, no i taka odważna gra. I to wszystko dało mu to prestiżowe zwycięstwo.
12: Też Nowak to jest niesamowity zawodnik, tyle co wygrał w swojej karierze. że nikt inny tego nie osiągnął, więc pokonanie jego jest to coś wyjątkowego, więc tym bardziej się cieszę z tego rezultatu tutaj w Szanghaju.
11: Podsumował Hurkacz, jest dopiero czwartym tenisistą w historii, który pokonał Rafaela Nadala na korcie ziemnym, Rogera Federera na korcie trawiastym i wspomnianego Djokovicia na korcie twardym. Patrząc szerzej, na wszystkie nawierzchnie Polak to jest 31. zawodnik w historii, który wygrał pojedynki z całą tą trójką legendarnych tenisistów.
1: Nie powiodło się natomiast niestety Idze Świątek w ćwierćfinale turnieju w Pekinie. Polka uległa Belgijce Elis Mertens 6-7-3-6.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo. Słuchacie stacji RMF Ballady.

masz ochotę albo wyjątkową rozmowę, zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: A na początek o nowych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa w szkołach. Przedstawiła je mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska w związku z atakami nastoletnich nożowników w Ostrołęce i Leszczydole-Nowinach, a także udaremnionej próbie w sierpcu.
2: Poprosiłam dyrektorów o to, żeby zabezpieczyć wszystkie wejścia i dostępy do budynków, do przedszkoli, szkół i placówek, aby ograniczać, szczegółowo monitorować dostęp osób postronnych, zweryfikować zasady dostępu do budynku oraz zasady dotyczące wstępu w ogóle na teren szkoły, identyfikacji osób odwiedzających, kontroli wejść, reagowania na próby wejścia dla osób nieupoważnionych.
1: Kurator oświaty zwróciła się też z apelem do rodziców, by sprawdzali, co dziecko nosi w plecaku. Dodam, że policja zatrzymała już 11 nastolatków, którzy publikowali w mediach społecznościowych filmy z groźbami lub chcieli przynieść do szkoły nóż. Wczoraj na Mazowszu dyrektorzy 49 szkół zdecydowali, że w ich placówkach zajęcia się nie odbędą. Zamiast wody butelkowanej, kranowa i to za darmo do stolika.

0: wizerunkowo niż neguje.
1: Tłumaczy restaurator Rafał Orłowicz. Po wyborze posła skrajnie prawicowej alternatywy dla Niemiec Tobiasa Rausza na przewodniczącego Landtagu Saksonia-Anhalt, koncern BMW wycofał ofertę leasingowego samochodu służbowego dla szefa tego parlamentu, podał tygodnik Die Zeit. Administracja regionalnego parlamentu nie ma obecnie oferty żadnego innego dużego niemieckiego producenta. O pojazd dla Rausza posłanka AfD zapytała teraz koncern Tesla. W RMF FM kolejne fakty już za niecałe pół godziny. Zapraszam na nie w imieniu Magdaleny Wojtoń.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Słuchacie stacji RMF? Ballady.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Z nami Magdalena Wojtań.
2: Dzień dobry, zapraszam. Alerty RCB właśnie w tej chwili zostały odwołane. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie od najnowszych informacji ze wschodu kraju zaczynamy. 35 tysięcy szkół skontrolowała wczoraj policja, aby zapewnić bezpieczeństwo uczniom i pracownikom. Zatrzymano 59 osób. Dzisiaj w Szczawnicy słynny jesienny redyk.
3: Od 12.30 będzie ciężko wjechać do Szczawnicy.
2: Fakty o 7 zaczynamy od odwołanego alertu RCB. Obowiązywał od północy na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego. To ostrzeżenie miało związek z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. Jak zapewnia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, sytuacja jest monitorowana, a w polskiej przestrzeni powietrznej operowało lotnictwo. Ponad 35 tysięcy skontrolowanych placówek i 59 zatrzymanych osób. To bilans działań służb po ostatnich atakach w szkołach i po groźbach opublikowanych w internecie. MSWiA i policja uspokajają, że sytuacja jest pod kontrolą, a wszystkie zgłoszenia są weryfikowane, informuje nasza dziennikarka Magdalena Greinert.
4: Policja zapowiada prewencyjne kontrole w rejonie każdej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Mundurowi mają między innymi zwracać uwagę na osoby, których zachowanie może być potencjalnie niebezpieczne. Policja uczula też, żeby nie obawiać się informować o swoich podejrzeniach.
5: My będziemy ten każdy przypadek indywidualnie rozpoznawać i na pewno udzielimy tej pomocy, a z drugiej strony zajmiemy się tymi treściami nieprawidłowymi.
4: Mówi komendant główny policji Marek Boroń, który dodaje, że profilaktycy wspólnie z uczniami i pedagogami będą edukować, uspokajać nastroje i tłumaczyć, z czym mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach. Mają też uczyć, jak należy reagować w sytuacjach zagrożenia.
2: Tylko w ciągu ostatniego tygodnia benzyna podrożała na stacjach o 20 groszy, diesel o 25 groszy. W życie weszły najnowsze ceny ogłoszone przez ministra energii.
6: Nie sprzyja nam sytuacja na rynkach międzynarodowych, gdzie notowania baryłki ropy Brent utrzymują się ponad poziomem $100. Słabnie w relacji do amerykańskiego dolara złotówka i cały czas na wysokim poziomie utrzymują się też notowania paliw gotowych.
2: Przyznaje Grzegorz Maziak z portalu ePetrol. Od dzisiaj podstawowa benzyna może kosztować nawet 6,97. Olej napędowy 8,6 groszy.
6: Jest spore ryzyko, że w przyszłym tygodniu znów będziemy widzieć ponad 7-złotowe poziomy dla 95-oktanowej benzyny i ponad 8 zł dla oleju napędowego. W górę będą szły też notowania autogazu, także niestety, ale powoli odrabiamy to, co zyskaliśmy dzięki pakietowi CPN.
2: Program obniżek cen paliw kosztuje budżet około 1,5 miliarda złotych miesięcznie. Ruszyły bezpłatne szczepienia osób, które skończyły 18 lat przeciwko HPV, czyli wirusowi brodawczaka ludzkiego. To szczepienie jest bezpłatne od początku października właśnie dla osób w wieku od 18 do 26 lat. Skorzysta z niego 17 tysięcy osób. Cały czas szczepionka jest też refundowana dla dzieci, które skończyły 9 lat. O tym, gdzie na szczepienie mogą zgłosić młodzież i dorośli, reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
7: Do swojego lekarza rodzinnego, czyli do przychodni podstawowej opieki zdrowotnej. Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski podkreśla, że odporność tworzy się w tej grupie dokładnie tak samo jak u młodszych osób.
8: Jest tylko jeden aspekt, że jeśli ktoś zaszczepi się po zakażeniu, tu nie mamy pewności, czy w równie skuteczny sposób odpowie na szczepienie. I dlatego zachęcamy młodsze osoby do tego, żeby były szczepione, nawet jeżeli się potem zetkną z wirusem, to już są odporne.
7: Specjaliści podkreślają, że szczepienie przeciwko HPV zmniejsza ryzyko raka szyjki macicy, a także nowotworów głowy i szyi i dlatego zalecane jest zarówno młodym kobietom, jak i mężczyznom.
2: No już dziś. Dzisiaj w Szczawnicy największe wydarzenie jesieni. Redyk, na który od kilku lat przyjeżdżają tłumy turystów z całej Polski. No i w związku z tym w uzdrowisku trzeba spodziewać się sporych utrudnień w ruchu.
3: Będzie wjazd do Szczawnicy utrudniony. Od 12.30 będzie ciężko wjechać do Szczawnicy. Będą wpuszczani tylko jakby miejscowi.
9: Już na rondzie w Krościenku.
3: Na rondzie w Krościenku będzie ograniczenie ruchu wjazdowego do Szczawnicy. I z tym trzeba się liczyć. Bardzo nam przykro, jeśli ktoś zamierza przyjechać do Szczawnicy na ten finałowe przejście Owiec, proszę zrobić to do godziny 9:00. To będzie najbezpieczniejsza godzina.
2: A informował i podpowiadał burmistrz Szczawnicy Bogdan Szewczyk.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Atak powietrzny na Ukrainę, brak zagrożenia na terenie Polski. Taki komunikat o 7 wysłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wcześniej od północy alert obowiązywał na terenie województw podkarpackiego i lubelskiego. Strażacy z Wielkopolski odnotowali znaczny wzrost liczby zgłoszeń dotyczących ulatniającego się tlenku węgla. Od stycznia do października to ponad 440 interwencji, czyli dwa razy więcej niż rok temu. Strażacy apelują, aby na starcie sezonu grzewczego sprawdzić kominy oraz zaopatrzyć się w czujki dymu. Będą ważne dla naszego bezpieczeństwa, szczególnie w tych najbliższych kilku zimnych miesiącach.
2: Z jednej strony ludzie są narażeni na to, że podtruwają się tlenkiem węgla czadem w wyniku eksploatacji właśnie urządzeń grzewczych, ale z drugiej strony poprzez nieodpowiednie ustawianie takich urządzeń jak farelki, pozostawianie włączonych też urządzeń w naszych domach, no bo to jest też okres świąteczny, szczególne takie czasy, gdzie w naszych kuchniach eksploatujemy urządzenia bardziej niż zwykle.
1: Mówi aspirant Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. O północy rozpoczęła się cisza wyborcza przed drugą turą przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Obowiązywać będzie do zamknięcia lokali wyborczych, czyli do godziny 21 w niedzielę. Za jej złamanie grożą kary finansowe. A ja już teraz zapraszam w imieniu całego naszego zespołu do słuchania i oglądania nas jutro wieczorem. Od 20.55 krakowski wieczór wyborczy rozpocznie się w Faktach RMF FM, radiu RMF 24 i na kanale RMF 24 na YouTubie we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Wcześniej już od 19.10 Kraków wybiera właśnie w Polsat News.

0: Jeszcze większe namiętności. Dacie się porwać do tego świata?
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13:30 i 20:30 w RMF Classic.

Nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: A na początek porozumienie Trumpa z Putinem. Po rozmowach przywódców Rosja dostarczy na rynek światowy olej napędowy. Taką informację przekazują Amerykanie. Michał Kołodziejczak, założyciel AgroUnii, zawieszony w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. Dzisiaj pierwszy kalwaryjski targ marchewkowy. Warto odwiedzić Kalwarię Zebrzydowską w Małopolsce. Donald Trump zadowolony z porozumienia z Władimirem Putinem. Ignoruje krytykę ze strony ukraińskiego prezydenta. Przywódca USA, rozmawiając z dziennikarzami przed Białym Domem, podziękował Władimirowi Putinowi za obietnicę dostarczenia potężnych ilości oleju napędowego. Zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
2: Prezydent Donald Trump stwierdził: ta umowa naftowa z Rosją to wielka sprawa, to potężne ilości ropy naftowej, które przybędą do naszego kraju i to jest diesel, czyli to, czego nam potrzeba. Więc szczerze mówiąc, chcę podziękować prezydentowi Putinowi, powiedział Trump. Pytany o krytykę ze strony ukraińskiego prezydenta, który sugerował, że układ z Putinem wskazuje na słabość, Trump odparł tylko: okej. Dopytywany później ponownie powiedział, że USA są silnym partnerem Ukrainy, ale dodał, że świat potrzebuje ropy. Potrzebujemy ropy dla świata. To diesel, czyli to, czego świat potrzebuje. Więc jesteśmy bardzo szczęśliwi, powiedział Trump. Ogłosił porozumienie w sprawie dostarczenia przez Rosję 300 tysięcy ton oleju napędowego, natychmiast 500 tysięcy w listopadzie oraz 4 milionów w kolejnych miesiącach. Skutkiem porozumienia jest zawieszenie amerykańskich sankcji na rosyjski olej napędowy do kwietnia 2027 roku. Kilka godzin później na wiecu wyborczym Trump ponownie podziękował Rosji. Rosja zgodziła się wysłać nam miliony baryłek ropy i to diesla. To jest to, czego naprawdę potrzebujemy. Dziękuję, powiedział Trump. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Michał Kołodziejczak, zawieszony przez Klub Parlamentarny Koalicji Obywatelskiej w prawach członka. To efekt publikacji Kanału Zero, w którym pojawiły się poważne oskarżenia pod adresem byłego wiceministra rolnictwa. On sam nazywa je pomówieniami. Na razie ani policja, ani prokuratura nie komentują tej sprawy. Czy Sejm złagodzi przepisy dotyczące aborcji? Jak poważnym problemem dla przyszłego rządu będzie rekordowy deficyt budżetowy? Między innymi o to Krzysztof Ziemiec zapyta Krzysztofa Paszyka z PSL-u i Roberta Biedronia, europosła Nowej Lewicy, gości programu Sprawdzam. Zapraszamy już za pół godziny do RMF FM i Radia RMF 24.
3: Udany weekend tylko z faktami RMF FM.
1: A jeżeli szukacie wyjątkowego, kolorowego planu na weekend, to warto dzisiaj odwiedzić Kalwarię Zebrzydowską w Małopolsce. Odbędzie się tam pierwszy kalwaryjski targ marchewkowy. W mieście zrobi się pomarańczowo.
4: Oprócz marchewki, jabłek, kapusty czy ziemniaków z lokalnych pól, na targowych stanowiskach nie zabraknie także tradycyjnych ogórków kalwaryjskich, które od wieków wpisane są w tradycję witania przez mieszkańców Kalwarii pielgrzymów przybywających na dróżki kalwaryjskie. Akcja promocji zdrowej żywności towarzyszyć będą także bezpłatne badania i konsultacje lekarskie. Wykonywać będzie można podstawowe badania lekarskie, będzie też możliwość bezpłatnych porad kardiologicznych, dietetyków oraz fizjoterapeuty.
1: Zapowiedział Maciej Zamysłowski, organizator wydarzenia. A w strefie medycznej na hasło RMF dodatkowo będą czekać pakiety na bezpłatne badania dla kobiet i mężczyzn.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A już teraz fakty sportowe w RMF FM. Patryk Cerwański. Dzień dobry, Patryku.
5: Dzień dobry. Biało-czerwone piłkarki przegrały pierwszy mecz barażowy, awans na Mistrzostwa Świata na wyjeździe z Belgią 0-1. Obie drużyny zmarnowały w tym meczu po rzucie karnym. U nas gola z 11 metrów nie strzeliła Ewa Pajor. Polki niestety były naprawdę bardzo nieskuteczne, bo bramkowych okazji im nie brakowało. Rewanż w Gdańsku we wtorek.
6: Nie ukrywajmy, że jednak trochę nam brakowało skuteczności. Takie mecze też się zdarzają i tak jak mówię, no jak zmienimy to we wtorek, dołożymy do tego bramki, strzały, jeszcze więcej tych strzałów, to jestem dobrej myśli.
5: Tak mówiła Ewelina Kamczyk. W Częstochowie Raków z kolejną porażką w Ekstraklasie. 1-4 z GKS-em Katowice. W Krakowie Wieczysta wbiła 3 bramki Wiśle Płock, a Nafciarze w tym meczu bez gola. Wracamy więc do ligowej rzeczywistości, ale ta reprezentacyjna ciągle nam towarzyszy. Wczoraj udane eliminacje do Mistrzostw Europy podsumował trener młodzieżówki Jerzy Brzęczek, no który od pewnego czasu przez część środowiska przymierzany jest do seniorskiej kadry.
7: Najważniejsza kwestia spekulacjami się nie zajmuje. Już byłem selekcjonerem pierwszej reprezentacji, więc wiem, w jakiej sytuacji jest selekcjoner Urban. Mocne wsparcie z mojej strony, z całego sztabu i na tym, jak gdyby się koncentrujemy.
5: Podkreślał Brzęczek. Prestiżowe zwycięstwo Huberta Hurkacza, nasz tenisista w drugiej rundzie turnieju w Szanghaju, pokonał Nowaka Dżokowicza. Niespełna 1,5 godziny gry, wynik 6-4, 6-3.
8: Na pewno niesamowity rezultat dla mnie. Bardzo się cieszę ze zwycięstwa nad Nowakiem, mojego pierwszego. W sumie gramy już przeciwko sobie od 7 lat i nie miałem szczęścia dotychczas.
5: Polak został 31. tenisistą w historii, który zdołał na korcie pokonać całą wielką trójkę, czyli Djokovicia, Federera i Nadala. W Pekinie ćwierćfinałowa porażka Igi Świątek z Belgijką Elis Mertens. Pierwszego seta Polka przegrała po tiebreaku i nie zdobyła w tym tiebreaku ani jednego punktu. W drugim Mertens lepsza, 6-3.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
9: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Ponad 24 tysiące zaangażowanych policjantów, prawie 35 tysięcy skontrolowanych szkół. To bilans piątkowej akcji funkcjonariuszy po ostatnich atakach. Od czwartku służby odebrały ponad 300 zgłoszeń o potencjalnych zagrożeniach. Zatrzymano 59 osób. We Wrocławiu część szkół niedawno przeszła ćwiczenia na wypadek ataku.
2: Ćwiczymy realne zagrożenia, czyli jeśli jest atak nożownika, to pojawia się osoba z bronią, a młodzież uczy się, jak w takiej sytuacji należy zachować. Wierzymy, że takie praktyczne ćwiczenia pomogą wyrobić tak zwaną pamięć mięśniową. Jeśli ktoś znajdzie się w tak krytycznej sytuacji, przypomni sobie, jak może się zachować. A jeśli nie on, bo będzie sparaliżowany strachem, to kolega czy koleżanka, którzy będą stali obok.
1: Mówiła Agata Dzikowska z Urzędu Miasta we Wrocławiu. Tornado przeszło przez sycylijskie miasto Marsala i sąsiednie miejscowości w rejonie Trapani na zachodzie tej włoskiej wyspy. Zniszczonych jest wiele budynków. Są ranni. Eksperci twierdzą, że tak silnego zjawiska Sycylia nie doświadczyła od wielu lat. Filmy pokazujące trąbę powietrzną mamy na rmf24.pl.
3: Rozmowa oparta na faktach.
1: W RMF FM i Radiu RMF 24 czas na program Sprawdzam. W studiu jest już Krzysztof Ziemiec i jego goście. Dzień dobry.
4: Witamy, dzień dobry. Robert Biedroń, europoseł Lewicy. Dzień dobry, panie pośle.
5: Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Krzysztof Paszyk, szef klubu PSL, do niedawna też i minister. Dzień dobry, panie ministrze.
6: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, panie.
4: Wczoraj wieczorem zapadła decyzja tuż przed północą o zawieszeniu Michała Kołodziejczaka jako członka klubu Koalicji Obywatelskiej. To wszystko za sprawą tych taśm, które ujawnił kanał Zero, gdzie poseł miał zmuszać partnerkę do zażywania narkotyków. To wystarczająca decyzja, to zawieszenie?
6: Sprawa wygląda poważnie. Bardzo wiarygodne materiały w postaci nagrań, zeznań zostały ujawnione. Myślę, że dobra decyzja Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej do czasu wyjaśnienia. Pan Michał Kołodziejczak został z tego klubu odsunięty. Myślę, że teraz czas na działanie.

0: Dobrze, że doszło do zawieszenia pana Kołodziejczaka, bo no, problem jest. To znaczy, po pierwsze, pan Kołodziejczak prawdopodobnie ma problem z uzależnieniem, z jakąś chorobą.
1: No, tylko tutaj chodziło o zmuszanie osób
0: trzecich. A po drugie, tak, no właśnie, doszło do bardzo poważnego przestępstwa i w tej sprawie pełna solidarność z tymi kobietami, po pierwsze, i trzeba przede wszystkim też rozmawiać o ofiarach, jeśli takie były tych czynów. Po drugie, oczekiwać działania odpowiednich służb prokuratury.
1: Odebrać mu immunitet, będziecie głosowali.
0: Ale to prokuratura będzie składała wniosek w tej sprawie, jeżeli złoży. No to chyba tutaj, nie, przynajmniej z pierwszych doniesień i tych nagrań, nie ma żadnych wątpliwości, że doszło do bardzo poważnego przestępstwa.
1: Zostać jakby tak na aucie polskiej polityki?
2: Przede wszystkim wyjaśnienie. Też nie można już z góry rozstrzygać w naszym ustroju. To, co mówiłem, domniemanie niewinności każe ostrożnie podchodzić z ocenami, ale tu instytucje bezwzględnie, bez chwili zwłoki powinny zacząć tą sprawę wyjaśniać.
1: Postawmy kropkę, sprawa jest rozwojowa, jak to się mówi. Czarnego Piątku wczoraj na szczęście nie było, no ale były duże emocje. Jak panowie oceniacie reakcję odpowiednich służb? Obaj byliście samorządowcami, Robert Biedroń.
0: Dobrze, to znaczy służby działają, państwo funkcjonuje dobrze i oczywiście oczekujemy zawsze w takich sytuacjach jeszcze więcej działań, jeszcze bardziej sprawnego państwa.
1: A może szybciej, panie pośle? Rzeczpospolita pisała, że ABW pół roku temu informowała odpowiednie jakieś osoby w rządzie i reakcji jakoś nie było.
0: Ale państwo powinno mieć jeszcze więcej instrumentów do tego, żeby szybciej reagować. NASK, czyli instytucja śledząca to, co się dzieje w internecie, w ostatnich miesiącach złożyło 45 000 zawiadomień o treściach, które naruszają prawo i tak dalej. Wie pan, szanowni państwo, ile z tych treści zostało usuniętych przez platformy internetowe? 12%. Wszystkie pozostałe były. Zabójstwa, morderstwa, namawianie do samobójstw, przemoc wobec zwierząt, przemoc wobec ludzi. To wszystko tam nadal jest. Dobrze,
1: tylko,
0: że by było
1: o służby, tak? Czy to jest...
0: Ryba psuje się od głowy, panie redaktorze. Jeżeli prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wetuje dobrą ustawę o ograniczeniu treści niebezpiecznych w internecie, o funkcjonowaniu platform cyfrowych, które dzisiaj nie nadwyrężają się, mówiąc bardzo delikatnie, w ściganiu tego typu przestępstw, to mamy to, co mamy. No tak, jeżeli prezydent Nawrocki...
1: Opozycja mówi, że taka ustawa odpowiednia już działa od 2016 roku.
0: Nie działa.
1: Maciej Wąsik.
0: Proszę sobie
1: taka
0: sprawdzić,
1: ustawa antyterrorystyczna, tak zwana.
0: Panie redaktorze, ale te treści nadal są. Ja od lat walczę z patostreamerami. Udało mi się część z nich zablokować, ale to są indywidualne sprawy. Ja oczekuję od tego, że w państwie będą rozwiązania, które chroniły będą nas wszystkich, a przede wszystkim dzieci i młodzież w internecie. I druga sprawa. Oczekuję od prezydenta, że kiedy na jego biurko trafia ustawa o prawach ucznia i obowiązkach, jest w niej zapisane, a taka ustawa trafiła kilka tygodni temu, że można uczniom w szkołach odbierać przedmioty niebezpieczne, to prezydent taką ustawę podpisze.
1: No,
0: a niestety prezydent zawetował tą ustawę.
1: Czy ta ustawa, o której mówi pan poseł, nie szła za daleko?
2: Ingerencja
1: cenzury, prewencyjna.
2: Przede wszystkim tu i teraz chcę pochwalić działania policji, bardzo dobrze przyjęte. Też jestem ojcem dwóch nastolatek, które, no, powiem szczerze, dramatyczne relacje mi przedstawiły, odzwierciedlające nastroje młodych ludzi po
1: Serio?
2: Tych sytuacjach.
1: Czyli to wszystko, co bardzo, pisali rodzice
2: bardzo
1: w sieci,
2: niedobrze,
1: to nie była przesada, tak?
2: Bardzo niedobrze to zostało odebrane, bardzo niedobre skutki przywołało, ale dobre, uspokajające działanie policji, tutaj ukłon w stronę ministra Kierwińskiego, ale to są działania doraźne. Natomiast na każdym poziomie jest do odrobienia potężna lekcja. Na poziomie legislacyjnym również i myślę, że przyjdzie po takim szoku chwilowym również na poziomie politycznym, mam tu na myśli parlament, prezydent, opamiętanie i uchwalimy na początek ustawę o bezpieczeństwie w internecie, bo tu mamy niestety wielką, wielką zwłokę i zaległości do odrobienia. Na poziomie samorządów jako organów prowadzących również przegląd procedur bezpieczeństwa, funkcjonowanie szkoły,
1: panowie,
2: też uwzględnianie tych sytuacji jest bardzo ważne, ale też na poziomie rodziców jest wielka lekcja
1: do
2: odrobienia. Musimy wspólnie usiąść i też zacząć odnajdywać się w tej sytuacji i uwrażliwiać się, jak reagować, jak postępować,
1: nie dając się
2: zastraszyć, ale jednocześnie być uważnym.
1: Marszałek Bosak napisał wczoraj coś takiego. Rząd postanowił wykorzystać ataki na szkoły jako pretekst do powtórnej próby wprowadzenia cenzury. Ustawa dawałaby urzędnikom prawo arbitralnego decydowania, co wolno, czego nie wolno.

0: organ administracyjny by rozstrzygał o nielegalności treści i nakazał od razu blokadę. Autor treści nie będzie stroną, nie ma prawa do obrony.
1: Jeśli można, myślę, że dobrze tu przykładami na takie szerzenie zamętu, bo tak traktuję tą wypowiedź.
0: Tak, serio?
1: Jeden z nożowników miał przygotowany sprzęt do streamowania tego, co chciał zrobić w tych szkołach. Ja bym mówiącemu te słowa polecał, żeby to sobie dobrze przemyśleć. Gdzie tu jakakolwiek wolność słowa, aby transmitować mord, który zamierzał dokonać innym osobom?
0: Ja to rozumiem, tylko z drugiej strony może być tak, że na przykład ktoś napisze, że rząd jest zły i jakiś tam organ powie, blokujemy tą stronę, bo krytykuje rząd, a rząd jest dobry.
2: Tylko, że ta ustawa tego kompletnie nie dotyczy. Ta ustawa dotyczy treści, które są niezgodne z prawem, które nawołują do przemocy, nienawiści, które publikują treści o charakterze właśnie przemocowym i tak dalej. To nie dotyczy tego w ogóle. Jak pan wejdzie do internetu, panie redaktorze, szanowni państwo, to bardzo łatwo można znaleźć w internecie, to znajdzie pan treści, których nigdy by pan w swojej stacji nie opublikował. Typu nawoływanie do samobójstwa, znęcanie się nad zwierzętami. Mówić, tak. No panie redaktorze, proszę nie mówić.
0: Ale w internecie można mówić.
2: No więc dobrze by było, żebyśmy doprowadzili do tego, że wszystko to, co jest zakazane w naszym życiu codziennym na offline, było zakazane na online.
0: To jeszcze jedna kwestia, bo ja pytam o działanie służb. Pamiętacie, jak staruszka obrażała owsiaka? Ona natychmiast została bardzo szybko aresztowana. A tutaj nie mieliśmy takich działań prewencyjnych służb. Może służby wcale tak dobrze nie zareagowały.
1: Dlatego potrzebne jest kompleksowe uregulowanie tych spraw, oddzielenie krytyki, która jest uprawniona w przestrzeni publicznej, od wypowiedzi, które już mają znamiona namawiania do nienawiści, prowokowania do określonych czynów. To wymaga uregulowania i naprawdę protestuję przeciwko dzisiaj takim pseudoobrońcom wolności w internecie, robią wielkie zło, dalej obstając przy tym, że jakiekolwiek uregulowania to jest zamach na wolność
0: słowa. Jeszcze jedno, ale bardzo krótkie pytanie w tej części naszej audycji. Powinna ta biedna pani zamordowana woźna dostać jakieś pośmiertne oznaczenie, może rentę specjalną?
2: Ja bym chciał, żeby takie panie woźne były bezpieczne w polskich szkołach. I to jest najważniejsze. Ten order jej życia nie przywróci, ale oczywiście, jeżeli państwo może coś zrobić dla rodziny, to myślę, że powinno się zastanowić być może nad jakąś rentą, być może na odznaczenie oczywiście tak, ale chciałbym, żebyśmy wszyscy byli bezpieczni w szkołach.
0: I Krzysztof Paszek, i przenosimy się do Rady RMF24.pl.
1: Potrzeba środków, które będą podnosiły bezpieczeństwo i paniom woźnym, i również pracownikom ochrony zdrowia, bo te sytuacje, które się w ostatnich miesiącach pojawiały, no myślę, że wymagają tego typu środków.
0: Dziękujemy słuchaczom Radia RMF. Przenosimy się do RMF24.pl i na nasze media społecznościowe. Przypomnę, Robert Bierden, Krzysztof Paszek są naszymi gośćmi. Tam sprawdzamy jeszcze inne tematy. Czekamy.
3: Bardzo dziękujemy o zadaniach dla państwa polskiego, aby szkoły mogły funkcjonować bez strachu. O zawieszeniu Michała Kołodziejczaka w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej po ujawnieniu skandalicznych taśm. Te i inne ważne tematy w programie sprawdzam, a fakty wracają o 9:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: To Magdalena Wojtoń. A my mamy najnowsze dane policji dotyczące zagrożenia w szkołach. Do godziny 6 rano funkcjonariusze skontrolowali 50 tysięcy szkół. Zatrzymali 76 osób. Od tych informacji zaczynamy. Po ujawnieniu skandalicznych taśm Michał Kołodziejczak zawieszony w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. Posłuchajcie, jak komentowali to goście programu Sprawdzam Krzysztofa Ziemca. Parada pomorskich uczelni odbędzie się dzisiaj w Gdańsku. Blisko 50 tysięcy skontrolowanych placówek i 76 osób zatrzymanych w całym kraju. To najnowszy bilans działań policji po ostatnich wydarzeniach w placówkach oświatowych. Do godziny 6 odnotowano 231 zdarzeń, które według policji mogły stanowić potencjalne zagrożenie. I teraz efekty działania. Wielkopolskie Kuratorium Oświaty rozesłało do szkół specjalne wytyczne dla dyrektorów i nauczycieli.
2: Poprosiliśmy także o przeprowadzenie godzin z wychowawcą związanych z tematyką bezpieczeństwa. Natomiast ja też chcę zwrócić uwagę na temat tego, że to są takie rozwiązania też systemowe. Dlatego, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dostarczyło poradnik do szkół. My ten poradnik także wysłaliśmy.
1: Mówi Igor Bykowski, wielkopolski kurator oświaty. My do tej sprawy oczywiście będziemy wracać. To dobra decyzja. Tak goście programu Sprawdzam w RMF FM komentują zawieszenie przez Klub Parlamentarny Koalicji Obywatelskiej Michała Kołodziejczaka. Z materiału pokazanego przez Kanał Zero wynika, że były wiceminister rolnictwa oraz założyciel AgroUnii miał m.in. stosować przemoc fizyczną i psychiczną. Miał też namawiać do zażywania narkotyków. Po sprawie Krzysztof Ziemiec rozmawiał z Krzysztofem Paszykiem, szefem klubu PSL oraz Robertem Biedroniem, europosłem Lewicy.
3: Sprawa wygląda poważnie, bardzo wiarygodne materiały w postaci nagrań, zeznań zostały ujawnione. Myślę, że dobra decyzja klubu parlamentarnego. Myślę, że teraz czas na działanie służb, instytucji wyjaśniających.
4: Robert Biedroń, to cios dla Koalicji Obywatelskiej, no bo to był człowiek, którego promował Donald Tusk.
5: Takie sytuacje dzieją się ponad podziałami politycznymi, więc po pierwsze pan Kołodziejczak prawdopodobnie ma problem z uzależnieniem, z jakąś chorobą.
4: No tylko tutaj chodziło o zmuszanie osób trzecich.
5: A po drugie, tak, no właśnie, doszło do bardzo poważnego przestępstwa i w tej sprawie pełna solidarność z tymi kobietami.
1: Cała rozmowa Krzysztofa Ziemca jest na rmf24.pl. W historycznym centrum Gdańska dzisiaj parada pomorskich uczelni na rozpoczęcie roku akademickiego. Studenci i wykładowcy wyruszą spod Złotej Bramy i przejdą traktem królewskim przed dwór Artusa.
6: Przede wszystkim chcemy pokazać, że nauka jest z ludźmi, że to nie jest gdzieś odizolowany element funkcjonowania osoby w zamkniętym laboratorium, tylko jesteśmy z ludźmi, robimy to dla ludzi i chcemy komunikować, co możemy fajnego razem wspólnie zrobić. Będzie barwnie, zabawnie, fajnie.
1: Zachęcał Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej. Start parady o 11. A dzisiaj dzień gier planszowych. O wydarzeniach, które odbywają się w całej Polsce i o tym, jakie są współczesne planszówki, powie już za chwilę w Radiu RMF 24 gość Jakuba Śliwińskiego, Urszula Świat, współorganizatorka Dnia Gier Planszowych z wydawnictwa Rebel. Naszej informacyjnej stacji możecie posłuchać w internecie, w DAB+, i w paśmie FM na 95.1 we Wrocławiu.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: A już teraz fakty sportowe RMF FM i Patryk Serwański.
8: Raków Częstochowa ciągle na ligowym dnie. W meczu Ekstraklasy wczoraj domowa porażka z GKS-em Katowice 1-4. Trener Tomasz Kaczmarek podczas reprezentacyjnej przerwy postanowił zmienić sposób gry Rakowa, no ale na efekty chyba jeszcze zbyt wcześnie.
9: Przypuszczaliśmy, że w ustawieniu Rakowa może dojść do diametralnych zmian i powiem szczerze, że w tym wyczuwałem bardzo dużą szansę dla mojej drużyny, że to nie jest takie proste. Raków przez wiele lat grał w innej strukturze, postanowiono dzisiaj coś zmienić. Dzisiaj graliśmy tutaj moim zdaniem na bardzo wysokim poziomie i całkowicie zasłużenie, żeśmy wygrali.
8: Trener Gieksy Rafał Górak. Pierwsze w sezonie domowe zwycięstwo na koncie wieczystej Kraków. Ta drużyna wygrała pewnie z Wisłą Płock 3-0. A dziś w planach trzy kolejne ekstraklasowe spotkania, m.in. starcie Jagiellonii z Górnikiem. Siatkarskie derby rozegrano w Łodzi. Tauron Liga Kobiet, ŁKS Komerskon wygrał z PGE Budowlanymi 3-1. Wrażenia z derbowego spotkania?
10: Bardzo pozytywne, bardzo dużo fanów dzisiaj było na trybunach. Cieszę to, że gdzieś tam można powiedzieć, że nasi kibice zagłuszyli trochę kibiców Budowlanych. To jest super, że tak licznie nas tutaj wspierają.
8: Tak mówiła Magdalena Jurczyk. Efektowne zwycięstwo za Stalu Zielona Góra w PGE Basket Lidze. Drużyna trenera Arkadiusza Miłoszewskiego pokonała Legię Warszawa 104-87.
11: Cieszy dyspozycja rzutowa, no ale mamy bardzo utalentowany team, jeśli chodzi o atak, i dalej boleje nad naszą obroną. Obrona będzie kluczem do tego, żeby osiągnąć coś w tym sezonie.
8: Podsumował trener Miłoszewski. Świetnie w jego drużynie zagrał Trazazin White, rzucił 30 punktów. Vincenzo Montella zwolniony z funkcji trenera piłkarskiej reprezentacji Turcji. Ta drużyna kiepsko zagrała już na mundialu, ale Włoch pozostał na stanowisku. Teraz Lidze Narodów w dywizji A. 4 mecze, 4 porażki i Montella traci pracę.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Zderzenie trzech samochodów osobowych i ciężarówki na A2 w Michałówku w Łódzkiem. Tam zablokowany jest pas w stronę Warszawy. Utrudnienia też na S19 w Stobiernej na Podkarpaciu. Między Jasionką a Sokołowem Małopolskim służby usuwają z jezdni rozlany olej. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Lublina. Tutaj objazd wyznaczono przez drogę wojewódzką 878. To będzie wyjątkowa biegowa niedziela w Krakowie. Już jutro 12. edycja PKO Krakowia Półmaratonu Królewskiego. Na linii startu może pojawić się nawet 18 tysięcy osób. Jak mówi Marcin Kusiak, uczestnik wszystkich poprzednich edycji, krakowski półmaraton kusi czymś wyjątkowym.
2: No na pewno Tauron Arena i meta w Tauron Arenie niespotykana w zasadzie nigdzie. Brałem udział w dziesiątkach, jak nie setkach już zawodów. Takiej mety jeszcze nie ma, że wbiegamy do ciemnej wielkiej hali, w której muzyka tak dudni, że całym sobą ją odbierasz. Także na pewno meta, na pewno trasa, tak samo kibice na trasie.
1: Krakowski półmaraton rozpocznie się już jutro o 10:00. O utrudnieniach z nim związanych, a także związanych z przypadającymi na jutro wyborami prezydenckimi w stolicy Małopolski przeczytacie na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF Ballady.

0: słynna arystokratka, zaręczona ze zwykłym Dorobkiewiczem. Zobacz zdjęcia.
1: Niby 1880, a brzmi jak 2026.
0: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Czeka nas podróż pełna miłosnych zawirowań, goryczy rozczarowań i wielkich, niespełnionych ambicji.
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie, Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13:30 i 20:30 w RMF Classic.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Magdalena Wojtyń,
2: zapraszam.
1: 76 osób zatrzymanych przez policję, 50 tysięcy placówek skontrolowanych. To najnowsze dane po trwającej od wczoraj akcji służb w związku z atakami w szkołach. Wypadek polskiego autokaru w Turcji, 7 Polaków jest rannych, jeden z nich przebywa w szpitalu. Utrudnienia na trasie Grójec-Radom, a w Szczawnicy dzisiaj słynny jesienny redek. Siedemdziesiąt sześć osób zatrzymali od wczoraj policjanci. Funkcjonariusze skontrolowali 50 tysięcy szkół. Te działania mają związek z aktami przemocy, do których doszło w zeszłym tygodniu na Mazowszu. Przypomnijmy, w podstawówce w Leszczy-Dolenowinach 15-latek zabił woźną i ranił nożem 2 osoby. W szkole w Ostrołęce 19-latek ranił nożem 9 osób. Temat bezpieczeństwa w szkołach poruszył w programie Sprawdzam Krzysztof Ziemiec. Krzysztofie, o poranku twoimi gośćmi byli Krzysztof Paszyk z PSL-u i Robert Biedroń z Nowej Lewicy. Oni w twoim programie chwalili działania służb, przekonywali, że trzeba też zwiększyć bezpieczeństwo dzieci w internecie. Co jeszcze od nich usłyszałeś?
3: Tak, to prawda. Robert Biedroń uważa, że państwo musi mieć więcej instrumentów, by szybko reagować i usuwać niebezpieczne treści w sieci, choćby takie właśnie jak namawianie do przemocy. Ale poseł ma też apel do prezydenta w innej sprawie.
4: Oczekuję od prezydenta, że kiedy na jego biurko trafia ustawa o prawach ucznia i obowiązkach i jest w niej zapisane, a taka ustawa trafiła kilka tygodni temu, że można uczniom w szkołach odbierać sobie przedmioty niebezpieczne, to prezydent taką ustawę podpisze.
3: Pytam oczywiście też o słynną ustawę ograniczenia właśnie treści w sieci. Krzysztof Paszek ma nadzieję, że kiedy opadną już te emocje, przyjdzie czas na uchwalenie ustawy o bezpieczeństwie w sieci. On nie zgadza się z opiniami, które choćby wyrażał na przykład marszałek Sejmu Krzysztof Bosak, że rząd chce wykorzystywać ataki na szkoły, te ostatnie, jako pretekst do powtórnej próby wprowadzenia cenzury w internecie.
5: Protestuję przeciwko dzisiaj takim pseudoobrońcom wolności w internecie. Robią wielkie zło, dalej obstając przy tym, że jakiekolwiek uregulowania to jest zamach na wolność słowa.
3: Obaj politycy mówili też zgodnie o konieczności zwiększenia bezpieczeństwa w szkołach zarówno uczniów, jak i całej kadry nauczycielskiej.
1: Krzysztof Ziemiec, dziękujemy, a całość rozmowy jest na rmf24.pl. Jedna osoba w szpitalu, 6 ma niegroźne obrażenia. To jest bilans wczorajszego wypadku polskiego autokaru w okolicy Izmiru w Turcji. Według wstępnych ustaleń autobus Polskiego Biura Podróży uderzył w auto włączające się do ruchu. W tym wypadku zginęły 2 osoby z tego samochodu. To nie są obywatele Polski. Polacy z autokaru są pod opieką Biura Podróży. Jedna osoba została ranna w wypadku na S7 w Józefowie na Mazowszu. To jest odcinek Grójec-Radom. Auto osobowe zderzyło się tam z łosiem. Jezdnia w kierunku Krakowa jest zablokowana. Wyznaczono objazd przez węzeł Józefów. To fakty w RMF FM, 9:50. Przeszło 1000 owiec, przejdzie dzisiaj ulicami Szczawnicy. Wiele tysięcy turystów przyjechało specjalnie do uzdrowiska, by podziwiać ten słynny jesienny redyk. W związku z tym należy spodziewać się sporych utrudnień na drogach dojazdowych. No i dlatego burmistrz Szczawnicy, Bogdan Szewczyk, tym, którzy wybierają się jedynie na jeden dzień, radzi zostawić samochód na parkingach przed uzdrowiskiem.
6: Parkingów jest bardzo dużo. Jak się okazuje, i miejscowi, i tutaj też sąsiednia gmina Grościenka przygotowała tego bardzo dużo. Po drogach jest bardzo dużo tych drogowskazów. Ja sugeruję, żeby zostawić, jeśli się przyjeżdża na jeden dzień, zostawić te samochody w Grościenku, na tych parkingach i podejść ten kawałeczek na te wypłaszczenie tam, na tak zwane piaski, gdzie jest ten finał koncertowy, gdzie ten kierdelowiec się tam spotka w Kosorze. I to będzie najlepsze chyba rozwiązanie dla tych jednodniowych, którzy przyjeżdżają na koniec.
1: Kierdelowiec, czyli ogromne stado, robi zawsze ogromne wrażenie na turystach, a nasz reporter też już na nie czeka.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do...
0: Słuchacie stacji RMF Ballady.

królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: gorącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Lena Wojtoń, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Słuchamy.
2: Rosyjskie pociski uderzyły w bloki na Zaporożu na Ukrainie. Zginęło 7 osób. Właśnie teraz ukazał się projekt unijnego budżetu autorstwa irlandzkiej prezydencji. Jest w nim sporo cięć. Co to oznacza dla Polski, sprawdza nasza korespondentka. W faktach kulturalnych RMF FM o krakowskiej nocy poezji. Co najmniej 7 osób, w tym 3 dzieci, zginęło w rosyjskim ataku na miasto Zaporoże w południowo-wschodniej Ukrainie. Pociski uderzyły m.in. w bloki mieszkalne, informują lokalne władze. Do ataku doszło nad ranem. Część z rannych osób jest w ciężkim stanie. Trwa akcja ratunkowa, bo pod gruzami zawalonych budynków mogą być ludzie. Irlandzka prezydencja opublikowała nową propozycję budżetu Unii Europejskiej na lata 2028-2034. Dokument przewiduje mocne cięcie wydatków. Łączymy się z naszą korespondentką w Brukseli, Katarzyną Szymańską-Borginą. Kasiu, Polska to odczuje?
3: Rozmawiałam przed chwilą z wiceministrem do spraw europejskich Ignacym Niemczyckim. Polska zachowuje największą kopertę narodową, a pieniądze na wsparcie regionów i rolnictwo pozostają bez zmian. Jak powiedział mi Niemczycki, budzi to ostrożny optymizm. Największe cięcia dotyczą konkurencyjności, w tym badań naukowych i inwestycji, a z tych środków korzystają przede wszystkim najbardziej rozwinięte państwa. Cięcia dotyczą także pomocy dla państw spoza Unii. Propozycja dotycząca wpływów z handlu emisjami, czyli ETS-u, nadal nie satysfakcjonuje Polski. W przyszłym tygodniu propozycją irlandzkiej prezydencji zajmą się unijni przywódcy na szczycie.
2: Maszyniści z Lublina będą się szkolić z najnowszych zagrożeń, jakie mogą spotkać w czasie swojej pracy. Zapewni to zmodernizowany symulator pociągu, który dostarcza bardzo realistycznych wrażeń i zna nawet bardzo mało prawdopodobne scenariusze.
4: To wzorowanie idealne kabiny pojazdu, 1:1, odwzorowane nawet budynki, roślinność.
5: Wyjeżdżamy z Lublina.
4: Tak, tutaj mamy motycz leśny.
5: Bus na torach.
4: Bus na przejeździe kolejowo-drogowym. Możemy zasymulować człowieka, możemy zasymulować zwierzę.
6: Ćwiczyć reakcje w sytuacjach nietypowych. Czy nietypowe warunki powodziowe, pogodowe.
5: Albo brakuje kawałka szyny.
6: To też możemy zasymulować.
5: Odgłosy też realistyczne?
4: Tak, dokładnie. No, ten szum jak najbardziej słychać.
5: Którym się trąbi?
4: W tym pojeździe jest to nożny sygnał baczność.
5: Działa.
4: Działa.
2: Co sprawdził reporter RMF FM Dominik Smaga. W kalendarzu 10 października w dolinach jesień, a w wyższych partiach Tatr, powyżej 2000 metrów nad poziomem morza, leży zamrożony śnieg. Szlaki są oblodzone, ostrzega w najnowszym komunikacie Tatrzański Park Narodowy. Szczególnie niebezpiecznie jest po północnej stronie gór oraz w miejscach zacienionych. Na szczytach wiatr w porywach osiąga prędkość do 50 km na godzinę. Pora na fakty kulturalne. Ze mną Marlena Chudzio i pytanie, co pozostaje z wojny, gdy ta oficjalnie się już zakończy?
7: Zadają je twórcy najnowszego spektaklu w Teatrze Narodowym w Warszawie. Oresteja w reżyserii Ruka Persefala to historia powrotu do domu, w którym nic nie jest już takie jak kiedyś, w którym trudno odróżnić sprawiedliwość od zemsty, a ofiarę od oprawcy. W spektaklu gra Mariusz Bonaszewski.
8: Rola nazywa się Horus, ale nie ma ani jednej linijki, która jest rolą chóru. Nie ma ani jednego zadania, o którym można by powiedzieć, że wywodzi się jakoś z Orestei. To jest coś zupełnie na nowo powstałego, napisanego.
7: Premiera w Teatrze Narodowym jeszcze dziś. A w Krakowie trwa Noc Poezji. Przez cały weekend można brać udział w wydarzeniach, których motywem przewodnim jest zbrodnia, tajemnica oraz mroczne oblicza poezji. Teatr Przypadków Feralnych przy ulicy Świętego Krzyża na przykład zaprasza na czytanie performatywne tomiku Wypiór Grzegorza Uzdańskiego.
9: Jest to opowieść o Adamie Mickiewiczu, który z jakiejś przyczyny nie umarł, a został upiorem, wampirem, który mieszka w szafie i prześladuje w jakimś tam stopniu młode pokolenia twórców.
7: Mówi prezes teatru Natalia Mazurkiewicz, a w programie Nocy Poezji jest kilkadziesiąt wydarzeń.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

for you. I can't take my mind, my mind.

0: pięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.
1: Pamiętam, jak mówili na mnie,

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Magdalena Wojtoń. Obrona powietrzna Ukrainy zestrzeliła drona odrzutowego, który miał uderzyć w Lwów. Policja z Podhala zatrzymała kobietę, która uszkodziła budynki i samochody na dwóch stacjach paliw w Nowym Targu i Białce Tatrzańskiej. Po 6 miesiącach na halach górale wracają do domów.
2: Zakończymy sezon, no i będziemy troszeczkę spać przy babach, nie przy łokcach.
1: Jesteśmy w Szczawnicy, gdzie trwa wielki jesienny redyk. Po raz pierwszy dron o napędzie odrzutowym zaatakował Lwów w zachodniej Ukrainie. Bezzałogowiec został zestrzelony przez obronę przeciwlotniczą. Nie spowodował ofiar ani strat, poinformował portal Ukraińska Prawda, powołując się na informacje lokalnych władz. Minionej nocy Rosja zaatakowała Ukrainę 160 dronami. Ponad setka miała napęd odrzutowy. Jak informowaliśmy już w faktach, Rosjanie zbombardowali dzisiaj blok w Zaporożu. Według najnowszych danych 8 osób zginęło, 16 zostało rannych. Na gorącą linię informujecie o wypadku na trasie krajowej nr 91 w Łódzkiem w Kamieńsku.
3: Droga w obydwu kierunkach jest zajęta. Wypadek jest na wiadukcie.
4: Droga przykorkowana.
3: Służby już są na miejscu. Helikopter przed chwilą przyleciał. 3 samochody osobowe zostały uszkodzone.
1: 600, 700, 800 to jest numer naszej gorącej linii. Problemy z przejazdem na SUS-ce w Warszawie. Chodzi o odcinek między węzłami Wisłostrada a Marymącka. Samochód osobowy zderzył się tam z ciężarówką. Zablokowany jest pas w stronę Poznania i tak będzie jeszcze co najmniej przez godzinę. Pół godziny temu policjanci zatrzymali poszukiwaną 59-latkę z Mazowsza. Kobieta rano czarnym samochodem uszkodziła samochody i budynki dwóch stacji paliw w Nowym Targu i Białce Tatrzańskiej i potrąciła pieszego. Wcześniej była kontrolowana przez patrol, bo zaśmiecała teren stacji benzynowej. W faktach nasza reporterka Magdalena Greiner.
5: Dzień dobry.
1: Magdo, co ustaliłaś?
5: O 7 rano klient stacji benzynowej w Nowym Targu zgłosił, że kobieta, która przyjechała czarnym Land Roverem, wyrzuca z samochodu śmieci. Na miejsce przyjechali policjanci, wylegitymowali kobietę i sprawdzili jej trzeźwość. Pouczyli za wykroczenie i odjechali. Po godzinie kobieta pokłóciła się z pracownikami i klientami stacji, a odjeżdżając uszkodziła drzwi wejściowe do budynku, elewację, motocykl i 4 zaparkowane samochody.
6: Następnie odjechała w kierunku Białki Tatrzańskiej, gdzie według posiadanych przeze mnie informacji również wjechał na stację benzynową, uszkadzając mienie i też dokonując potrącenia osoby pieszej.
5: Mówi aspirant sztabowy Łukasz Borek z nowotarskiej policji. Mundurowi zatrzymali kobietę w miejscowości Podczerwone. Na drogach ustawione zostały blokady, żeby zatrzymać jej samochód. W tej chwili na miejscu prowadzone są z jej udziałem policyjne działania.
1: Za tydzień nowy sezon rozpocznie siatkarska Tauron Liga Mężczyzn, czyli Liga Mistrzów Europy. Drużyny kończą przygotowania, a najlepszym testem są mecze sparingowe. W faktach Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Weekend to siatkarskie turnieje z udziałem naszych czołowych drużyn.
7: No i te emocje właśnie się rozpoczynają. W podpoznańskim Zalasebie rusza memoriał Arkadiusza Gołasia, a siatkarz zginął 21 lat temu w wypadku samochodowym. W pierwszym półfinale tego turnieju zagrają Zaksa Kędzierzyn-Koźle i PGS Krabeł Chatów, w drugim Asagorosowia Rzeszów i Berlin Recycling Volleys. W Lublinie z kolei Bogdanka Volley Cup to turniej poświęcony pamięci Tomasza Wojtowicza, członka legendarnej reprezentacji trenera Huberta Wagnera. Tam w roli gospodarzy Bogdanka Luk Lublin.
8: Jeśli chodzi o rozgrywki, tutaj zdecydowanie będą pokazywali nam poziom, na który jesteśmy, co trzeba jeszcze pracować.
7: Mówił najlepszy zawodnik niedawnych mistrzostw Europy Wilfredo Leon. W Lublinie zagrają także PG Projekt Warszawa, Fenerbahce Stambuł czy ACH Volley Lubliana.
1: A za mniej więcej godzinę ponad 1000 owiec bacy Andrzeja Majerskiego przejdzie przez centrum Szczawnicy. To jest największy i najsłynniejszy redek w Polsce, na który przyjeżdżają tysiące turystów. Dla nich to jest wielkie widowisko, ale dla baców i juchasów też wielkie radosne święto, które kończy sezon wypasu, czyli pół roku spędzonego z owcami na halach.
9: No też na wiosnę się cieszymy, że wychodzimy na tę halę. Po tej zimie wyjdziemy tymi owieczkami, żeby zrobić jakiegoś dobrego punca czy osypka, a przede wszystkim żeby się napić. Ale tak powiem, że ten jesienny to już taki jest naprawdę, na których czekamy, żeby po prostu jakoś zejść z tymi owcami po samoletnim trudzie, żeby one wszystkie wróciły z sali do swoich właścicieli, zdrowe, wypasione i nie zjedzone przez wilki.
2: No i wielkie święto to jest, bo zakończymy sezon, no i będziemy troszeczkę spać przy babach, nie przy łokcach. Będziemy prosić Boga dozyć do wiosny, na wiosnę odpocząć od nowa.
1: Z bacą Andrzejem Majerskim i jego juchasem Andrzejem Bryłką, którzy schodzą już do Szczawnicy, rozmawiał Maciej Pałachicki.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia.

0: Skandal. Znana warszawska influencerka prześladowana przez stalkera.
1: Tak było prawie 150 lat temu.
0: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Tu rządzą wielkie ambicje i jeszcze większe namiętności. Dacie się porwać do tego świata?
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.

RMF On. Na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: FM, na które zaprasza Magdalena Wojtoń.
2: Śmiertelny wypadek w pobliżu Kamieńska w Łódzkiem. W Wielkopolsce dwie osoby ranne w zderzeniu dwóch samochodów na trasie numer 11. W Maszewie w Zachodniopomorskiem zawalił się budynek. Służby przeszukują gruzowisko. W Gdańsku w uroczystej paradzie przeszli studenci i wykładowcy pomorskich uczelni.
3: Miejmy nadzieję, że dalszy rok będzie właśnie taki szczęśliwy i kolorowy jak ta parada.
2: Jest 13. Zaczynamy fakty w RMF FM. Jedna osoba zginęła w zderzeniu trzech samochodów na Krajowej 90C1 w pobliżu Kamieńska w Łódzkiem. Tam zablokowana jest trasa łącząca Piotrków, Trybunalski i Radomsko. Wyznaczono objazd lokalnymi drogami. Dwie osoby ucierpiały w zderzeniu dwóch samochodów na trasie numer 11 w Miąskowie. To jest województwo wielkopolskie. Nieprzejezdny jest teraz odcinek Lubrze-Brodowo i tam również objazdy wyznaczono lokalnymi trasami. Służby przeszukują gruzowisko po częściowym zawaleniu się budynku w Maszewie w województwie zachodniopomorskim, informuje Dariusz Szartcht, rzecznik zachodniopomorskich strażaków.
4: Sam obiekt jest opuszczony. Na tą chwilę nie mamy informacji o osobach poszkodowanych. Na miejscu działania prowadzi 7 zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza ze Stargardu, której zadaniem jest wykluczenie obecności osób postronnych w tym obiekcie.
2: W RMF FM sprawdzajcie fakty. Ponad 800 hospicjów działa obecnie w Polsce. W Światowym Dniu Hospicjów i Opieki Paliatywnej w Faktach RMF FM pod lupę bierzemy te ważne placówki dla osób nieuleczalnie chorych i rozwiewamy najczęstsze mity właśnie na ich temat. Ze specjalistami rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, ty odwiedziłeś hospicjum. Co warto wiedzieć na temat takich miejsc?
5: Dzień dobry. Przede wszystkim hospicja mocno się zmieniają. Rozmawiałem tu z prezes Fundacji Polskie Hospicja Dorotą Sikorską. Ona podkreśla, że takim placówkom powierza się bliskich, by wzmocnić ich zdrowie. Na ile jest to możliwe w obliczu poważnej choroby?
6: Z hospicjum normalnie pacjenci wychodzą do domu.
7: To nie jest bilet w jedną stronę?
6: Nie jest bilet w jedną stronę, ponieważ osoba podleczona, osoba zaopiekowana potrafi potem jeszcze kilkanaście lat przeżyć u siebie w domu, kiedy ma pomoc opieki z hospicjów domowego.
5: Ponad 400 hospicjów w Polsce to teraz właśnie te domowe, gdzie personel przyjeżdża do domu pacjenta. Największe wyzwanie dotyczy teraz tego, że takie miejsca są i będą potrzebne coraz bardziej wraz ze starzejącym się społeczeństwem i właśnie o tworzenie nowych placówek apelują dziś specjaliści.
2: To fakty w RMF FM, 13:02. Studenci i wykładowcy z różnych pomorskich uczelni rozpoczęli rok akademicki paradą w samym centrum Gdańska. Ruszyli spod Złotej Bramy i ulicą Długą doszli przed Dwór Artusa.
8: To jest wspaniały widok, szczerze mówiąc. To pokazuje, że jesteśmy społecznością, która potrafi się jednoczyć.
9: Fajnie głośno rozpoczynać rok akademicki, bo potem wiadomo, będzie ciężko z innymi rzeczami, a tak to jest trochę zabawy.
10: Trochę imprezy na początek, o to chodzi?
9: Tak, uwielbiamy taką imprezę, specjalnie w Gdańsku i jeszcze, że 20 uczelni jest, no to super, naprawdę.
3: Świetne, huczne rozpoczęcie i miejmy nadzieję, że dalszy rok będzie właśnie taki szczęśliwy i kolorowy, jak ta parada.
2: Ze studentami rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Niech ten rok akademicki będzie udany. Życzymy Wam samych sukcesów.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: 13:03. Tu lepiej być nie może w RMF FM. Anita Janczak, cześć, witajcie i uwaga, jest z nami nasz nowy...
0: Słuchacie stacji RMF Ballady.

0: Szok. Polski przedsiębiorca zbił kapitał za wschodnią granicą.
1: I to już w XIX wieku.
0: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Przed wami ludzie czynu i próżniacy, szczerze kochający i hipokryci. Ci z wyższych sfer i ci marzący o wielkości. Słowem, Polska taka jak dziś.
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie. Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13:30 i 20:30 w RMF Classic.

0: gdy za oknem deszcz, gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Turn off the light, take a deep breath and relax.

o zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Zaprasza Magdalena Wojtoń. Zderzenie samochodu osobowego z ciężarówką między Wyszogrodem a Sochaczewem na Mazowszu. Irlandzka prezydencja zaproponowała projekt budżetu na lata 2028-34. Nasza korespondentka analizuje go pod kątem Polski. Posłuchajcie jej relacji. Tysiąc owiec i tysiące turystów w Szczawnicy. Połączymy się z naszym reporterem w samym centrum stada. Kierowcy zablokowana jest Krajowa 50 między Wyszogrodem a Sochaczewem na Mazowszu. W kamionie zderzenie samochodu osobowego z ciężarowym. Jedna osoba została ranna. A teraz projekt unijnego budżetu na lata 2028-34 zaproponowany przez irlandzką prezydencję. W dokumencie mowa jest m.in. o tym, aby Polska nie musiała od razu oddawać do wspólnej unijnej kasy 30% swoich wpływów z handlu emisjami. W faktach ponownie nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co oznaczałoby to dla naszego kraju?
2: To byłaby dla Polski korzyść finansowa. W pierwszych latach nowego budżetu większa część pieniędzy z handlu emisjami zostawałaby w kraju, a do unijnej kasy trafiałaby stopniowo coraz większa kwota. Jak się dowiedziałam, jednym z rozważanych wariantów jest zwiększenie tej stawki o 5 punktów procentowych na kolejnych etapach. Z mojej rozmowy z wiceministrem do spraw europejskich Ignacym Niemczyckim wynika, że Polska ocenia tę propozycję jako korzystną finansowo, ale nadal niespełniającą polskich oczekiwań. Warszawa wciąż chce, by ETS w ogóle nie stał się nowym źródłem dochodu unijnego budżetu. Sprawa więc będzie wymagała dalszych negocjacji.
1: Jutro w Krakowie druga tura przedterminowych wyborów prezydenta miasta. Głosy powalczą Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. RMF FM i RMF 24 we współpracy z Polsat News zapraszają na wieczór wyborczy. Na naszej antenie poprowadzą go Tomasz Staniszewski, Piotr Salak i Tomasz Terlikowski, który już teraz zaprasza na swoje rozmowy.
3: Wybory w Krakowie to poza ich znaczeniem dla miasta, powie to każdy wielki sprawdzian i poligon doświadczalny przed wyborami parlamentarnymi w przyszłym roku. I o to właśnie będę się pytał. Czy da się wprost odnieść te wyniki do polityki parlamentarnej? Jakie czytają główne siły polityczne i co zamierzają zrobić z wnioskami z tego czytania? Ale moich gości zapytam także o to, kto zyskał, a kto stracił na tych wyborach. A o tym wszystkim rozmawiać będę z Dorotą Łobodą z Koalicji Obywatelskiej, Pauliną Piechną-Więckiewicz z Nowej Lewicy i Tobiaszem Bocheńskim z PiSu.
1: Ciekawych gości będzie więcej. Jutro od 20.55 krakowski wieczór wyborczy w faktach RMF FM, radiu RMF 24 i na kanale RMF 24 na YouTubie we współpracy redakcyjnej z Polsat News. A wcześniej już od 19.10 Kraków wybiera właśnie w Polsat News. Wieczorem szlagier, a już niebawem mecz drużyny, która potrzebuje przełamania. Ekstraklasa ma dzisiaj w planach 3 spotkania. Zaczynamy w Krakowie za 45 minut. Patryk Serwański w faktach tego przełamania szuka Krakowia.
4: Drużyna Pasów przed reprezentacyjną przerwą zanotowała serię 4 porażek. Ostatnie zwycięstwo 21 sierpnia. Dziś pojedynek z Zagłębiem Lubin. Trener Bartosz Grzelak uważa, że po okresie spokojnych treningów drużyna powinna grać lepiej.
5: Widzę pozytywne sygnały w treningach. Taki zawodnik jak na przykład Lasse Nudos, który do nas późno przyszedł do nas. Potrzebował parę tygodni dobrego treningu i już wyglądał ostatni mecz, graliśmy sparing, że złapał formę.
4: No, Norwek strzelił w tym spotkaniu 2 bramki. Później mamy mecz we Wrocławiu, Śląsk podejmie mistrza poznańskiego Lecha, a wieczorem w Białymstoku Jagiellonia zagra z Górnikiem Zabrze.
1: Przez Szczawnicę maszeruje wielki redyk. Baca Andrzej Majerski prowadzi ponad 1000 owiec. Towarzyszy mu nasz reporter Maciej Pałachicki.
6: No i jak się idzie?
7: Na mędną się dosyć idzie. My pokonali dwie trzecie trasy, można powiedzieć. No tak, że już jakoś i myślę, że dojdziemy. Pogoda nam dopisuje. Zdrowie też nam dopisuje.
6: Czyli największe święto bacowskie.
7: No, największe święto bacowskie właśnie. Większe jak na wiosnę.
1: Co za impreza. Do Szczawnicy w faktach obiecuję będziemy dzisiaj wracać. Ja już bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Fakty za godzinę przedstawi Katarzyna Podraza.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: 4 minuty po 14. Znamy sekret długowieczności. Jest to związane...
0: RMF Ballad.

0: słynna arystokratka, zaręczona ze zwykłym Dorobkiewiczem. Zobacz zdjęcia.
1: Niby 1880, a brzmi jak 2026.
0: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Czeka nas podróż pełna miłosnych zawirowań, goryczy rozczarowań i wielkich, niespełnionych ambicji.
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie, Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13:30 i 20:30 w RMF Classic.

krzykliwy z leśnego ptactwa, długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a ty ślot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Poczyna Katarzyna Podraza, dzień dobry.
2: Dzień dobry, zapraszam. Trzy osoby ranne w ataku nożowniczki w Warszawie. Szczegóły tej tragedii za chwilę w relacji naszego reportera, który jest na miejscu. Kijów bez metra po rosyjskich atakach. Problemy także z wodą i komunikacją. A w Krakowie już jutro półmaraton królewski. Pobiegnie 18 tysięcy osób. Dwudziestojednolatka zaatakowała nożem trzy osoby na terenie zespołu szkół dla dorosłych przy ulicy Mińskiej w Warszawie. W faktach od razu łączymy się z reporterką RMF FM, z reporterem RMF FM Igorem Skrzypkiem, który jest na miejscu. Witamy cię serdecznie. Igorze, co wiadomo o rannych?
3: Wszystkie osoby poszkodowane to kobiety. Zaatakowana została 17-latka, została zraniona w przedramię. Trafiła do szpitala, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Pozostałe dwie osoby, jak tłumaczy policja, zostały poszkodowane przypadkowo, nie były bezpośrednim celem ataku. To kobiety w wieku 17 i 24 lat. W zespole szkół przy ulicy Mińskiej mieści się szkoła dla dorosłych, dlatego placówka była otwarta dziś, w sobotę. Do ataku doszło w pobliżu sekretariatu. Sprawczyni, 21-latka, została zatrzymana. Policja potwierdza, że była uczennicą szkoły, w której dokonała ataku. Motywy jej działania nie są na razie znane.
1: Dziękujemy Igorowi za relację. Połączymy się oczywiście z nim w kolejnych faktach o ataku nożowniczki. Przeczytacie też na rmf24.pl. W faktach teraz Ukraina. W Kijowie po rosyjskich atakach na infrastrukturę energetyczną wstrzymano ruch metra. W kilku dzielnicach przestały jeździć tramwaje i trolejbusy. Są też problemy z wodą. Tylko dziś alarm ostrzegający przed atakami rosyjskich dronów był w stolicy Ukrainy ogłaszany pięciokrotnie. Kierowcy, uważajcie na Krajowej 12 w Mazowieckiem. Trzy osoby zderzyły się tam na odcinku Radom-Zwoleń w pobliżu miejscowości Gust. Droga jest zablokowana.
4: 100 sposobów na weekend w faktach RMF FM.
1: 18 tysięcy osób zgłosiło się do startu w jutrzejszym PKO Krakowie o półmaratonie królewskim. To rekordowa liczba biegaczy, którzy wezmą udział w rywalizacji na dystansie ponad 21 kilometrów. Pod Wawelem pojawią się m.in. aktorzy, którzy poprzez udział w biegu wesprą fundację Mam Marzenie, zapowiada Andrzej Popiel.
5: Moim takim skrzydłowym jest zawsze wiernie Mateusz Janicki, który promuje naszą akcję od samego początku. W zasadzie wspólnie byliśmy pomysłodawcami tego projektu. No a oprócz tego chciałbym podtrzymać trochę słuchaczy w niepewności, jak to jest przed premierą filmu. Zobaczymy, kto stawi się z aktorów, ale mogę zapowiedzieć, że będą to też głośne nazwiska z całego kraju, a nawet spoza granic.
1: Krakowski półmaraton także z udziałem gwiazd rozpocznie się jutro o 10:00. A już dziś piłkarskie starcie Real Madrytu z Villarrealem. Tymczasem Kylian Mbappé wciąż bohaterem nagłówków hiszpańskich mediów. Co takiego zrobił? O tym powiemy więcej w faktach o 16:00. Już teraz zapraszam.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Pokój posprzątany, zakupy zrobione. Pracę kupię.
7: Patrzysz na mnie?
0: Słuchacie stacji RMF Ballady.

królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop, polskie, dance, hip-hop. Polski hip-hop. Stacje RMF Fresh. Tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Faktów mamy najnowsze informacje, a przy mikrofonie Katarzyna Podraza, witamy.
2: Zapraszam, witam. Na początek najnowsze ustalenia po ataku nożowniczki w stolicy. 21-latka raniła 3 osoby. Posłuchajcie relacji naszej dziennikarki. Kraków już jutro wybiera, tuż przed zakończeniem głosowania, start naszego studia wyborczego w faktach RMF FM i w radiu RMF 24. Kylian Mbappé zdenerwował madryckich kibiców. Posłuchajcie, o co poszło. Nie odzywała się, nie chciała współpracować i nie przekazywała żadnych informacji. Tak policja opisuje zachowania 21-latki, która nożem zaatakowała 3 osoby w zespole szkół w Warszawie. Do tragedii, jak podawaliśmy w faktach RMF FM, doszło przed sekretariatem w budynku przy ulicy Mińskiej. Napastniczka obezwładnił pracownik uczelni. W wyniku ataku 17-latka trafiła do szpitala, ale jej stan nie zagraża życiu. Pozostałe 2 kobiety odniosły drobne obrażenia. Przed zespołem szkół przy ulicy Mińskiej w Warszawie jest reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Magdo, co teraz dzieje się na miejscu?
3: Dzień dobry, jestem. Teren został odgrodzony taśmą. Na miejscu cały czas pracują policyjni technicy. Za mną jest komisarz Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji. Co teraz dzieje się z zatrzymaną?
4: W tej chwili zatrzymana osoba znajduje się na komendzie na warszawskiej Pradzie. Składa stosowne... jest przesłuchiwana, mówiąc krótko. Została pobrana krew do badań celem określenia, czy znajdowała się w stanie... jest poczytana, czy jest trzeźwa, czy mówiąc krótko, nie znajduje się pod wpływem środków psychoaktywnych. Pracujemy, aby znaleźć odpowiedź, dlaczego do tego doszło.
3: Bardzo dziękuję. Poza zatrzymaną kobietą na komendzie są przesłuchiwani także świadkowie, m.in. mężczyzna, który obezwładnił napastniczkę z ulicy Mińskiej w Warszawie, Magdalena Greinert.
2: Dziękujemy, Magdzie. A o ataku nożowniczki w stolicy przeczytacie też na rmf24.pl. Tymczasem w związku z atakami przemocy policja wróci do szkół w najbliższy poniedziałek i pozostanie tam do odwołania. Patrole piesze i zmotoryzowane będą obserwować to, co dzieje się w placówkach oświatowych, ale także w ich otoczeniu. Monitorowane będą wszystkie podejrzane zachowania wśród uczniów, ale także wśród osób, które znajdują się w pobliżu szkoły. Według danych zebranych dziś do godziny 13 przez Komendę Główną Policji, dotychczas skontrolowanych zostało blisko 50 tysięcy placówek. Zatrzymano 76 osób. W Krakowie trwa cisza przed drugą turą przedterminowych wyborów prezydenckich. Jutro, tuż przed zamknięciem lokali wyborczych o 20.55, startuje nasze studio wyborcze w faktach RMF FM, radiu RMF 24 i w naszych mediach społecznościowych. Razem z nami gospodarz wieczoru, Piotr Salak.
5: Dzień dobry.
2: Witaj, Piotrze. Kto pojawi się w studio?
5: O, znakomici goście, między innymi były prezydent Andrzej Duda, który się odniesie do tego oczywiście, co stanie się jutro wieczorem w Krakowie, ale jak się domyślasz, Kasiu, nie tylko o tym porozmawiamy z byłym prezydentem, bo rzadkie są takie okazje, kiedy Andrzej Duda pojawia się w mediach, przynajmniej w ostatnich dniach. Te wybory mają znaczenie nie tylko dla stolicy Małopolski, ale także mają znaczenie dla polityki krajowej. Dlatego Tomasz Terlikowski ze swoimi gośćmi skomentuje je z kolei ze studia w Warszawie. Potem wracamy na Kopiec Kościuszki, no i ludzie Krakowa i z Krakowem związani, czyli na przykład Łukasz Orbitowski. Ja wiem, jak pisze, ale nie wiem zupełnie, co myśli o funkcjonowaniu miasta i na pewno się tego dowiemy.
2: Dziękujemy Piotrowi i zapraszamy do słuchania RMF FM i Radia RMF 24. Oglądajcie nas też w sieci. Nasz krakowski wieczór wyborczy współtworzymy we współpracy redakcyjnej z Polsat News.
6: Sport w faktach RMF FM.
2: Trener José Mourinho broni Kyliana Mbappé. Francuz ma dziś zagrać w meczu Realu Madryt z Villarrealem od pierwszej minuty. Patryk Serwański w faktach. Patryku, co w zachowaniu Mbappé zdenerwowało madryckich kibiców?
7: Francuz pod koniec września doznał lekkiego urazu w meczu reprezentacji. W kolejnych już nie zagrał, no i miał zająć się leczeniem. Ale był też na przykład w nocnym klubie w Paryżu podczas Tygodnia Mody. W mediach społecznościowych pojawił się z kolei film, jak jeździ na rowerze w szwajcarskich Alpach. Wakacje rowerowe w Szwajcarii, w hotelu złożonym z niewielkich domków. No, przy każdym z nich czekało kilka rowerów, którymi można było dojechać do części wspólnej z restauracjami i strefą spa. I tak oto nagle Mbappé przemierzał Szwajcarię na rowerze. Bagatelizował na wczorajszej konferencji prasowej José Mourinho, choć jazda na rowerze w trakcie rekonwalescencji piłkarza. No to jest coś, czego Portugalczyk nie akceptuje. Oficjalnie jednak broni swojej gwiazdy, ale hiszpańskie media twierdzą, że Mourinho miał mieć naprawdę duże pretensje do swojego napastnika.
2: Dziękujemy, Patryk. Ryzykowi, a już w kolejnych faktach zabierzemy Was do Szczawnicy na największy redek w Polsce.
8: Przyjechaliśmy zobaczyć Łowiecki. Dziewczynki, podobało się?
9: Tak!
2: Słyszymy się o 17.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Szykujemy dla Was całkiem przyjemne wycieczki. Ja też mam jedną...
0: RMF Ballady.

0: Skandal. Znana warszawska influencerka prześladowana przez stalkera.
1: Tak było prawie 150 lat temu.
0: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Tu rządzą wielkie ambicje i jeszcze większe namiętności. Dacie się porwać do tego świata?
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Faktów przy mikrofonie Katarzyna Podraza. Witamy, Kasiu.
2: Witam i zapraszam. Trwa policyjne dochodzenie po ataku 21-letniej nożowniczki w stolicy. Mieszkańcy okolicy, w której doszło do zdarzenia, boją się o swoje dzieci.
3: Jest jakaś obawa, nie?
2: Będzie też podsumowanie piłkarskiego starcia Krakowi z Zagłębiem Lubin. O tym za chwilę nasz sportowy dziennikarz. Na początek jednak fakty dla kierowców. Karambol w Warszawie. 6 samochodów zderzyło się na zjeździe z trasy Łazienkowskiej. Straż pożarna informuje, że jedna osoba została ranna. Na miejscu tworzy się ogromny korek. Zjazd z trasy Łazienkowskiej w kierunku Gdańska jest zablokowany. Na jezdni w kierunku Pragi zator sięga już 2 kilometrów. W faktach pozostajemy w stolicy. Policjanci pracują na terenie zespołu szkół przy ulicy Mińskiej, gdzie doszło dziś do ataku 21-letniej nożowniczki. Kobieta jest obecnie przesłuchiwana na komendzie na warszawskiej Pradze. Policjanci rozmawiają także ze świadkami tej tragedii. Ranne, przypomnijmy, zostały 3 osoby. 17-latka trafiła do szpitala. Mieszkańcy pobliskich budynków na warszawskiej Pradze mówią nam o strachu i obawach w związku z falą agresji w szkołach.
3: Mam 2 dzieci. 9-17 lat i tak w piątek też nie puściłem do szkoły i tak teraz zastanawiam się w poniedziałek w ogóle puszczać, czy jeszcze odczekać, nie?
4: Ale to jest taki strach właśnie o bezpieczeństwo dzieci?
3: Tym bardziej, że mówię, szkołę mamy tutaj dzieci, jakie chodzą blisko, także jest jakaś obawa, nie?
5: Jest to szok. Zazwyczaj się mówi, że Polska jest bardzo bezpieczna, prawda? Też w porównaniu z innymi krajami, a tutaj jednak u nas coś takiego się dzieje.
2: Usłyszała reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Zajrzyjcie na rmf24.pl. Tam piszemy więcej o dzisiejszym ataku nożowniczki w stolicy.
6: Fakty z ligowych boisk.
2: Aydin Hasić, bohaterem kibiców Krakowi. Drużyna Pasów wygrała w Ekstraklasie z Zagłębiem Lubin 3-1. Mecz trwał aż 108 minut. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM w faktach.
7: Jestem, dzień dobry.
2: Witaj, Patryku. Dużo tego doliczonego czasu.
8: No tak, no między innymi dlatego, że mieliśmy 2 ważne analizy systemu VAR w drugiej połowie. Obie wzbudziły kontrowersje. W obu przypadkach też sędzia ostatecznie dyktował rzuty karne dla Krakowi, które wykorzystał Hasić. Pasy przegrywały do przerwy z Zagłębiem, ale w drugiej połowie 2 rzuty karne właśnie wykonane przez Bośniaka pozwoliły odwrócić losy spotkania. Ten drugi karny podyktowany w 8 doliczonej minucie. Wynik ostatecznie ustalony w 107 minucie gry. Krakowia dzięki temu przerwała serię 4 porażek.
2: Patryku, a co jeszcze przed nami w Ekstraklasie?
8: No, rozgrywka kończy się powoli we Wrocławiu. Tam o 17.30 mecz Śląska z Lechem Poznań. Wieczorem za to emocje w Białymstoku i mecz Jagiellonii z Górnikiem, który jest liderem tabeli.
9: Mówimy już teraz nie o czymś, co się wydarzyło i jest jakimś zjawiskiem, tylko jest po prostu jakością. Dzisiaj Górnik jest po prostu bardzo jakościową drużyną.
8: Tak mówił trener Jagiellonii Adrian Siemieniec.
2: Dziękujemy Patrykowi. O tym spotkaniu powiemy też w kolejnych faktach RMF FM. I na koniec Szczawnica. Redyk przyciągnął jeszcze więcej turystów niż przed rokiem. Tysiące ludzi czekało wzdłuż głównej ulicy Uzdrowiska, by zobaczyć, jak baca Andrzej Majerski sprowadza z hal swoje stado owiec.
10: No bardzo się nam podobało. Przyjechaliśmy po to, żeby pooglądać.
11: Z Chorzowa przyjechaliśmy. Sami się sobie dziwimy, ale przyjechaliśmy zobaczyć łowiecki. Dziewczynki, podobało się?
12: Tak.
11: Ojej, no słyszę.
13: A kto ładniej dzwoni na dzwoneczku, ty czy owieczki?
12: Owieczki.
11: Zadzwonimy w naszym słuchaczom RMF-u na koniec. Ze Szczawnicy.
2: Z uczestnikami tego wyjątkowego widowiska rozmawiał nasz dziennikarz Maciej Pałachicki, któremu zazdrościmy, bo być tam i zobaczyć to na własne oczy, to dopiero przeżycie.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: No ale fajny klimat. 5 po 17, tu RMF w trasie. Dorzucamy jeszcze do tej...
0: RMF czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista. RMF Max Hop Benz. RMF Top 1000. RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1. Tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

0: Polski przedsiębiorca zbił kapitał za wschodnią granicą.
1: I to już w XIX wieku.
0: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Przed wami ludzie czynu i próżniacy, szczerze kochający i hipokryci. Ci z wyższych sfer i ci marzący o wielkości. Słowem, Polska taka jak dziś.
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.

0: słynna arystokratka, zaręczona ze zwykłym Dorobkiewiczem. Zobacz zdjęcia.
1: Niby 1880, a brzmi jak 2026.
0: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Czeka nas podróż pełna miłosnych zawirowań, goryczy rozczarowań i wielkich, niespełnionych ambicji.
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Jesteśmy ponownie w studiu. Katarzyna Podraza przy mikrofonie, witamy.
2: Zapraszam. Czy 21-letnia nożowniczka i zaatakowane kobiety znały się? Mamy nowe ustalenia w sprawie dzisiejszego ataku w warszawskiej szkole. Unijne magazyny gazu mniejsze niż rok temu. Sprawdzimy, czy Polska ma powody do obaw. W tych faktach też Wrocław i mecz Śląska z Lechem Poznań. Śledczy zabezpieczają ślady w miejscu ataku 21-latki w Warszawie. Kobieta, przypomnijmy, w pobliżu sekretariatu w zespole szkół przy ulicy Mińskiej raniła nożem 3 osoby, w tym 17-latkę, która trafiła do szpitala.
3: Informacje, które na ten moment posiadamy, nie potwierdzają, aby wskazać, że te osoby się znały. Sprawczyni uczy się w tej szkole, natomiast osoba zaatakowana dopiero przyjechała dziś i miała złożyć czy aplikować do tej uczelni. Równolegle poza wspomnianą pracą śledczych zabezpieczaniem śladów pozostawionych w miejscu tego zdarzenia o charakterze kryminalnym. Pracują oczywiście inne piony. Zabezpieczamy ślady i te ślady cyfrowe zostawione przez obydwie te osoby mają dać nam odpowiedź, czy faktycznie nic te osoby nie łączyło sprawcę z osobą zaatakowaną.
2: Mówił RMF FM rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji komisarz Jacek Wiśniewski. To kolejny już atak, który miał miejsce na Mazowszu w ostatnich dniach. W związku z falą przemocy policjanci będą prowadzili wzmożone kontrole szkół w całym kraju. W Polsce ponad 99%, w Unii Europejskiej nieco ponad 72%. Tak wyglądają obecnie zapasy gazu przed nadchodzącą zimą. Unijne rezerwy są zdecydowanie mniejsze niż rok temu. W magazynach jest kilkanaście miliardów metrów sześciennych gazu mniej. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
4: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Igorze, czy Polska mimo wysokich zapasów ma powody do zmartwień?
4: Minister energii Miłosz Motyka przekonuje, że nie.
5: Dostawy są realizowane w sposób niezachwiany, więc nie ma żadnego ryzyka, żeby w jakikolwiek sposób sytuacja gospodarcza zmuszała nas do ograniczeń.
4: Natomiast nasze możliwości magazynowe są niewielkie. Niemcy mają kilkukrotnie większe przestrzenie, więc nawet jeśli mają zapasy tylko na nieco ponad 50%, to i tak mają więcej gazu niż Polska.
5: Prowadzimy też proces inwestycyjny związany z tym, aby pojemność magazynowa była większa.
4: Europejska sieć operatorów systemów przesyłowych gazu ostrzega, jeśli wojna na Bliskim Wschodzie się nie zakończy, a do tego zima okazałaby się mroźna, cała Europa może mieć kłopoty. W takim przypadku konieczne byłoby ograniczenie zużycia nawet o kilkanaście procent.
2: Śląsk-Wrocław gra z Lechem Poznań w piłkarskiej ekstraklasie. Trwa pierwsza połowa tego spotkania. W faktach Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Witaj Patryku. Kibice oglądali jakieś bramki?
6: Tak, dosłownie przed chwilą pierwsza bramka w tym meczu. Lech Poznań wychodzi na prowadzenie, także kibice we Wrocławiu pewnie niezbyt zadowoleni. Filip Jagiełło na liście strzelców.
2: Patryku, w Niemczech fala krytyki po błędzie bramkarza Bayernu Monachium Manuela Neurera.
6: Pierwsza akcja tego meczu, pierwsze sekundy, Bayern rozpoczyna ten mecz, wycofanie piłki do Neuera, który wyszedł poza swoje pole karne, minęło może, 4-5 sekund, niemiecki bramkarz daje sobie tę piłkę odebrać, gol dla Augsburga po takim właśnie kuriozalnym błędzie, ostatecznie Bayern zremisował ten mecz 2-2.
2: Dziękujemy Patrykowi i polecamy pierwsze wieczorne fakty sportowe RMF FM o 19:00.
7: Aktywny weekend z faktami RMF FM.
2: I na koniec faktów. Poznańskie Mistrzostwa Polski w jojo to niewielka zabawka składająca się z dwóch połączonych krążków z osią pośrodku, na którą nawinięty jest sznurek. Odpowiednio wprawiona w ruch pozwala wykonywać efektowne triki.
8: Ja wiem, że tych dyscyplin jest też kilka konkurencji.
9: Taka najbardziej królewska, można powiedzieć, dyscyplina. To jest 1A, klasyczne jojo. Sznurek przywiązany do palca, a jojo przywiązany do drugiego końca sznurka. Kręci się jojo i robimy takie ewolucje, jakie tylko potrafimy.
2: Wyjaśniał sędzia Kamil Nowak, a rozmawiał z nim nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Tu oczywiście liczą się zręczność i precyzja. Nowe fakty o 19:00, a w nich studencka parada w Gdańsku. Zapraszam.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Grupa Sąsiedzka z tobą od dziecka.
0: Słuchacie stacji RMF Ballady.

My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: FM, witamy.
2: Tak jest, zapraszam.
1: Posłuchajmy.
2: Mieszkańcy Lubelskiego i Podkarpacia z alertami RCB w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę wojsko poderwało myśliwce. W faktach też dezinformacja wokół szkół. Polskie służby badają możliwe rosyjskie działania. Polecamy też fakty sportowe RMF FM. W nich piłkarska ekstraklasa. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. SMS-y z ostrzeżeniami dotyczą rosyjskiego ataku powietrznego na zachodnią część Ukrainy. W polskiej przestrzeni powietrznej operuje lotnictwo. Działania mają charakter prewencyjny. Policja, służby specjalne oraz NASK prowadzą czynności operacyjne w związku z dezinformacją i zgłoszeniami o zagrożeniach w szkołach, poinformował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Nie wykluczył rosyjskich działań, zaznaczając, że najpierw potrzebne są dowody. Według ministra celem dezinformacji jest podważanie zaufania do państwa. Wczoraj 24 tysiące policjantów monitorowało szkoły i ich okolice. Dotychczas kontrolowano blisko 50 tysięcy placówek i zatrzymano 76 osób. Patrole wrócą do szkół w poniedziałek i pozostaną tam do odwołania. Niespokojnie na Bliskim Wschodzie. Kolejny rakietowy atak jemeńskich rebeliantów Huti na lotnisko w Riyadzie. Rannych zostało kilkadziesiąt osób, głównie obywateli Arabii Saudyjskiej. Co najmniej 5 z nich trafiło na oddział intensywnej terapii. Associated Press poinformowała, że po eksplozjach ewakuowano pasażerów i wstrzymano ruch lotniczy. Mieszkańcy Destin na Florydzie usuwają skutki przejścia huraganu. Na miejscu widać powalone drzewa, połamane gałęzie i uszkodzone posesje. W części okolicy zabrakło prądu. Mieszkańcy przyznają, że obawiali się znacznie większych zniszczeń. Naprawdę się cieszę, że huragan nie zniszczył wszystkich firm i całego dorobku ludzi, którzy pracowali na niego przez całe życie. W Destin jest bardzo drogo, więc zniszczenia mogłyby oznaczać ogromne straty finansowe. Wielu mieszkańców to starsze osoby, które przez całe życie pracowały i oszczędzały, mówił jeden z mieszkańców pracujący przy usuwaniu skutków huraganu.
3: Fakty z Pomorza.
2: Było głośno, widowiskowo, kolorowo i bardzo barwnie. Parada pomorskich uczelni przemaszerowała ulicą Długą w historycznym centrum Gdańska, inaugurując nowy rok akademicki.
4: Fajnie, że możemy razem świętować ten początek roku akademickiego.
5: Myślę, że to zwiększenie tego, co się dopiero będzie działo w trakcie roku.
6: It's really nice, honestly, it's encouraging.
7: To naprawdę świetne. Szczerze mówiąc, to zachęca do studiowania.
8: Wszystkim życzę po prostu udanego roku akademickiego, żeby był jeszcze lepszy niż ostatni. Pogoda dzisiaj trochę średnia, ale jesteśmy w mieście hanzatyckim. No i Hanza siłą zawsze stała.
7: Co państwo sądzicie o paradzie?
9: Piękna parada. Różnorodność
10: to... kolorowość i ludzie, bardzo radosni ludzie.
9: Wykładowcy również. To jest fajne, że razem ze studentami idą w tej paradzie.
2: Ze studentami, wykładowcami i turystami w Gdańsku rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. A my oczywiście wszystkim studentom w nowym roku akademickim życzymy samych sukcesów.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: A na pierwsze wieczorne fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
11: Lech Poznań idzie po zwycięstwo w Ekstraklasie. Kolejorz w drugiej połowie prowadzi ze Śląskiem Wrocław na wyjeździe już 4-0. W ciągu ostatnich kilku minut 2 gole dołożył Patryk Wolemark. Wcześniej Krakowia przerwała serię porażek. Zwycięstwo 3-1 z Zagłębiem Lubin. Aż 18 doliczonych minut w tym spotkaniu. Po analizie VAR 2 rzuty karne dla pasów na bramki zamienił Aydin Hasic. Wątpliwości do pierwszej decyzji sędziów miał trener Zagłębia Leszek Ojrzyński.
12: Tlen drużynie gospodarzy dali sędziowie, ale myślę, że mądrzejsi ode mnie to przeanalizują, bo za ręka to przecież takie byśmy gwizdali karne, no to tych karnych powinno być, gdzie ręka jest w obrysie ciała.
11: Drugi karny wątpliwości trenera miedziowych nie wzbudził. W Bundeslidze fatalny błąd Manuela Neuera i to już w pierwszej minucie meczu. Bramkarz Bayernu dał sobie odebrać piłkę poza polem karnym. Gol dla Augsburga. Ostatecznie Bawarczycy stracili punkty w tym meczu, remisując 2-2. W Hiszpanii kibice nie pozwolili dokończyć meczu Rayo Vallecano z Atletikiem Bilbao. Fani gospodarzy w proteście przeciwko właścicielowi i prezesowi klubu rzucali na murawę papierowe samolociki, także inne przedmioty. Pojedynek dwukrotnie próbowano wznowić, ale po konsultacjach z policją, z trenerami obu klubów, sędzia ostatecznie z tego pomysłu zrezygnował. MKS Dąbrowa Górnicza wygrywa w PGE Basket Lidze 87-83 z twardymi piernikami z Torunia. Trwa mecz Kinga Szczecin ze Śląskiem Wrocław. Bardzo wyrównany pojedynek. W czwartej kwarcie teraz Śląsk prowadzi 59-58. W Lotto Superlidze piłkarzy ręcznych z kolei Industria Kielce pokonała na wyjeździe Stal Mielec 34-27.
1: Cieszymy się na pewno, że wygraliśmy w Mielcu, natomiast sama gra zostawiała wiele do życzenia. Wydaje mi się, że byliśmy myślami już gdzie indziej. Mam tu na myśli rewanżowy mecz w Magdeburgu i zapomnieliśmy, że dzisiaj też trzeba zagrać w piłkę ręczną.
11: Podsumował trener Krzysztof Lijewski.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Gdy za oknem deszcz, gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: wiodącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Ponownie w studiu faktów, a przy mikrofonie Katarzyna Podraza, ponownie witamy.
2: Zakończył się rosyjski ostrzał Ukrainy. Alerty RCB dla Lubelskiego i Podkarpacia odwołane. Trump ostro uderza w Zełenskiego. Amerykański przywódca wskazuje na potrzebę zmiany władzy w Kijowie. A w faktach sportowych na początek wielkie zwycięstwo Lecha Poznań ze Śląskiem Wrocław. Dobiegł końca atak powietrzny na Ukrainę. W związku z tym zakończyło się operowanie myśliwców w polskiej przestrzeni powietrznej. Po nieco godzinie alert RCB o zagrożeniu dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia został odwołany. Jak dodano w komunikacie, nie ma zagrożenia na terenie Polski. Naziemne systemy obrony oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej.
3: Trump znów w centrum uwagi.
2: Amerykański przywódca w ostrych słowach skrytykował Wołodymyra Zełenskiego. Mógł wiele razy zakończyć wojnę, ale woli tego nie robić. Tak o ukraińskim prezydencie mówił przywódca USA. Donald Trump sugerował także, że czas na zmianę władzy w Kijowie. Nie było powodu, dla którego ta wojna z Ukrainą i Rosją się rozpoczęła. Rozpoczęła się z powodu niekompetencji. Nigdy nie powinna się rozpocząć. Nie stracilibyście już 30% swojego kraju. Straciliście 30% swojego kraju i straciliście ponad milion ofiar. Razem ponad 2 miliony. To wojna, która nigdy nie powinna się rozpocząć i myślę, że nadszedł czas, aby Ukraina miała nowego prezydenta. Donald Trump zarzucił też Wołodymyrowi Zełenskiemu, że atakując rafinerię w Rosji, chce przysporzyć światu problemów. Porozumienie Waszyngtonu z Moskwą dotyczące dostaw rosyjskiego oleju napędowego miało być powodem skrócenia wizyty delegacji z Ukrainy w Miami. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że zaplanowane na dziś spotkania zostały odwołane. Wcześniej Wołodymyr Zełenski skrytykował porozumienie Trumpa z Putinem, uznając je za niesprawiedliwe i korzystne dla rosyjskiego przywódcy. Powierzasz, nie oddajesz. Pod tym hasłem rozpoczęła się akcja, która ma przełamać stereotypy dotyczące hospicjów. O szczegółach tej inicjatywy z prezes Fundacji Polskie Hospicja Dorotą Sikorską rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
4: Jak wygląda codzienność w hospicjum osoby młodszej? Myślę o nieseniorze.
5: Ta osoba ma aktywność życiową, konkretne rehabilitacje, poczytania książek. Jest dużo osób, które są samodzielne.
4: A ile i w jakim stopniu ta opieka gwarantowana przez hospicja i stacjonarne, i domowe jest refundowana, jest bezpłatna dla bliskich pacjenta?
5: Pacjent, który dostaje skierowanie do hospicjum, on nie płaci za to hospicjum.
2: Dziś przypominamy, obchodzimy Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Gdzie szukać informacji na temat takiej opieki? Zestaw podpowiedzi mamy na rmf24.pl. Coraz dłuższe jesienne wieczory, dlatego zamiast telewizyjnego ekranu może warto wrócić do gier planszowych. Dziś obchodzimy ich dzień. W faktach razem z naszą reporterką Martyną Czerwińską odwiedzamy podwrocławskie Siechnice i Marcina Kapuścińskiego, który jest posiadaczem aż 300 gier.
6: Jak ty to tu upchnąłeś?
7: No powiem, nie jest lekko. Generalnie podstawą są regały. Dopóki się tutaj mieszczę jakoś, to nie ma problemu. Ja się staram nimi też rotować.
6: I lubisz ten czas, kiedy siadacie razem przy stole i gracie?
7: Bardzo lubię, bo wiadomo, to też jest rywalizacja. Są gry, w których się współpracuje, ale są też gry rywalizacyjne.
6: Można oszukiwać?
7: Moja żona mówi, że ja cały czas oszukuję, bo nikt inny poza mną nie czyta instrukcji, tylko ja ją tłumaczę.
2: A więc skrable, warcaby, szachy i eurobiznes w ruch. Poprawicie swoją koncentrację i pamięć.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: A na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
8: Lech Poznań z kompletem punktów kolej już pokonał w Ekstraklasie. Na wyjeździe Śląsk-Wrocław 4-1. Gol dla gospodarzy w końcówce. No tak trochę na otarcie łez. Jest jeszcze jeden mecz dziś w terminarzu naszej Ekstraklasy. Pierwszy gwizdek w Białymstoku za 10 minut. Jagiellonia zagra z liderem, Górnikiem Zabrze.
9: Dla mnie jest to też starcie z bardzo dobrym trenerem, bo uważam, że na przestrzeni tego okresu, w którym trener Gasparik prowadzi Górnika, udowodnił to niejednokrotnie, że jest bardzo wymagającym rywalem dla każdego trenera.
8: Tak mówił szkoleniowiec Jagiellonii Adrian Siemieniec. koniec, ale jego dziś zabraknie na ławce rezerwowych. Trener rozpoczyna karę zawieszenia za tak zwaną aferę SMS-ową. W pierwszej lidze wygrał lider. Pogoń Grodzisk Mazowiecki pokonała na wyjeździe Chrobrego Głogów 4-0, a wiceliderem Polonia Warszawa po pokonaniu w Gdyni Arki 2-1. Brukbet Termalika Nieziecza stracił punkt, remisując 2-2 w Skierniewicach z Unią. Wspominałem o porażce piłkarzy Śląska Wrocław, wygrali za to koszykarze. W PGE Basket Lidze pokonali Kinga Szczecin 82-69. W Lublinie trwa siatkarski Bogdanka Volley Cup, przygotowania drużyn do startującego za tydzień sezonu. W pierwszym półfinale Bogdanka Luk Lublin wygrała 3-0 z Fenerbahce. Za pół godziny zagrają PGE Projekt Warszawa i ACH Volley Lubliana. Siatkarze ze stolicy w tym sezonie chcą pokazywać mentalność zwycięzców.
10: Dajemy się wszystko, niemalże, że to jest turniej towarzyski czy mecz ligowy. No, mecz to mecz i jakby chcemy po prostu pokazać się z najlepszej strony. Sukcesy i zwycięstwa jakby przyjdą przy okazji. Nie mieliśmy za długo tych treningów razem wszyscy, ale uważam, że naprawdę to fajnie wygląda.
8: Tak mówił Bartłomiej Lemański w Zalasowie Memoriał Arkadiusza Gołasia. Tam do finału awansowały PGE z Krabełchatów i Jasek Orosowia Rzeszów.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Co tu się wierci, tak? Co jest grane?
11: Włącz mi tutaj teraz, bo ja mam teraz bardzo trudne zadanie, bo jest...
0: Słuchacie stacji RMF Ballady.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Kolejne fakty przed mikrofonem Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Nowe napięcie na linii Waszyngton-Kijów. Trump chce nowego prezydenta Ukrainy. A co robi Wielka Brytania? Nie ignorujcie sygnałów zagrożenia, informujcie dorosłych. Policja apeluje do młodzieży.
3: To nie jest żadne donosicielstwo. To jest postawa, którą należy nagradzać.
2: W faktach także wyjątkowy morski zlot w Gdyni. Milkną echa dzisiejszej wypowiedzi Donalda Trumpa na temat Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent USA zasugerował, że to czas, aby Ukraina wybrała nowego prezydenta. Zełenski mógł wielokrotnie zakończyć tę wojnę. Wielokrotnie, a jednak tego nie robi. To bardzo trudna sytuacja. Mówiliśmy, możecie robić z Rosją co chcecie, ale nie uderzajcie w rafinerię, ponieważ powoduje to problemy o zasięgu światowym. A on chce stwarzać problemy dla świata. Chce przysparzać kłopotów naszym rolnikom i hodowcom w kwestii diesla, gdyż Rosja dostarcza znaczną część tego paliwa na rynek światowy. Tak uważa prezydent Donald Trump, który wczoraj ogłosił, że zawarł porozumienie z Władimirem Putinem w kwestii dostaw oleju napędowego. Ten zwrot w polityce amerykańskiego prezydenta miał miejsce na niecały miesiąc przed wyborami połówkowymi. Ceny paliw w Stanach są bardzo wysokie, a notowania prezydenta spadają. Więcej na ten temat pisze nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski w tekście, który publikujemy na rmf24.pl. Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham zapewnia Ukrainę o wsparciu. Po rozmowie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim zapowiedział, że Londyn zaostrzy sankcje wobec Rosji. Ukraiński prezydent podkreślił, że obecnie najpilniejszą potrzebą jest zapewnienie obrony powietrznej dla jego kraju. Wcześniej Zełenski rozmawiał telefonicznie także z prezydentami Francji i Finlandii, a także z premierem Norwegii. W związku z ostatnimi aktami agresji w szkołach policja apeluje do młodzieży. Nie wahajcie się poinformować dorosłych o sytuacjach, które mogą zagrażać życiu. To nie jest kapusiostwo, mówi komendant wojewódzki wielkopolskiej policji nadinspektor Tomasz Olczyk.
3: Nie jest waszą rolą ocena realności tego, co widzicie. Ocena realności tego, co widzicie, należy do osób dorosłych, należy do służb, które mają za zadanie podjąć działanie. Bo to nie jest żadne donosicielstwo. To jest po prostu postawa, którą należy nagradzać, która jest postawą dojrzałą, postawą profesjonalną, postawą, która w tych dzisiejszych czasach jest pożądana.
2: Aby zapewnić bezpieczeństwo uczniom, funkcjonariusze wrócą do szkół w najbliższy poniedziałek i pozostaną tam do odwołania. Policyjne patrole będą obserwować to, co dzieje się w placówkach oświatowych, ale także w ich otoczeniu. Będą kontrolować wszystkie podejrzane zachowania, zarówno wśród uczniów, ale także osób, które znajdują się w pobliżu szkoły.
4: Powrót do przeszłości w faktach RMF FM.
2: Nie ścigają się, a cieszą się morzem. W gdyńskiej marinie cumują jednostki, które biorą udział w zlocie Próchno i Rdza. Z mikrofonem odwiedził ich nasz reporter Stanisław Pawłowski.
5: Najstarszy uczestnik zlotu jest starszy niż Gdynia, czyli ma lat 108.
6: To są jachty, które mogą pływać wiecznie, jak to się mówi, ale na zasadzie takiej, że co roku robi się remont i co roku wymienia się szereg elementów.
5: Mnóstwo czasu, mnóstwo energii, mnóstwo pasji, żeby te piękne machoniowe burty świeciły w słońcu, błyszczały pokryte lakierem, żeby nie wchodziła to próchnica.
2: Gdyński zlot to także sposób na ocalenie od zapomnienia tych starych jednostek, które mają własną historię i duszę.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
7: Prestiżowe zwycięstwo francuskiego kolarza. Paul Seychas wygrał kolarski klasyk Il Lombardia. 20-latek jest najmłodszym kolarzem, który tego dokonał. 239 km z Bergamo do Como. Seychas wygrał po samotnej akcji. Drugi, Hiszpan Enric Mas, stracił do niego 48 sekund. Il Lombardia to jeden z pięciu tak zwanych monumentów kolarstwa. Oskar Pietuszewski z golem na wagę zwycięstwa w lidze portugalskiej. FC Porto pokonało Maritimo 2-1. Polak wszedł na boisko w 79 minucie, a w 86 strzelił bramkę. Na boisku także Bednarek i Kibior. W drugiej Bundeslidze z kolei strzelił z golem Mateusz Żukowski, jego Magdeburg wygrał 3-0 z Hanowerem. Biało-czerwoni piłkarze no liczą na pokazanie w klubach dobrej formy, w tym gronie choćby Sebastian Szymański.
8: Bardzo się cieszę z tego początku sezonu. Oby tak dalej. Najważniejsze jest to, żeby właśnie trzymać ten poziom jak najdłużej, żeby nie schodzić z formą i tego sobie życzę.
7: Szymański w lidze francuskiej zagra jutro. W naszej lidze z kolei trwa teraz mecz Jagiellonii Białystok z Górnikiem Zabrze do przerwy 0-0. No ale sporo strzałów i sporo udanych interwencji obu bramkarzy mieliśmy w tej pierwszej połowie. Pewne zwycięstwa FC Barcelony w lidze hiszpańskiej, 3-0 z Getafe, no a Tottenham ciągle bez zwycięstwa w Premier League. Tym razem zanotował wyjazdowy remis 1-1 z Manchesterem United. W Anglii niezmiennie ważnym tematem Manchester City. Chodzi o zarzuty nieprzestrzegania finansowego fair play. Na razie klub złożył odwołanie. Jutro piłkarze tej drużyny zagrają z Liverpoolem. No a trener Enzo Maresca mierzył się w głównej mierze z pytaniami o sytuację klubu. Nie da się tego uniknąć, rozumiemy. Doskonale rozumiemy powagę sytuacji. Nie twierdzę, że tego nie dostrzegamy. Rozumiemy to, ale naszym obowiązkiem i zadaniem jest próba opanowania tego medialnego szumu. Również dlatego, że powtarzam, jako trener i zawodnicy skupiamy się na wygrywaniu meczów. Podkreślał włoski trener.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: U nas jak zawsze o tej porze najlepsza muzyka i program Gramy Nie Gadamy. To Marcin Jędryk, dobry wieczór.
0: Słuchacie stacji RMF Ballady.

0: Skandal. Znana warszawska influencerka prześladowana przez stalkera.
1: Tak było prawie 150 lat temu.
0: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Tu rządzą wielkie ambicje i jeszcze większe namiętności. Dacie się porwać do tego świata?
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13:30 i 20:30 w RMF Classic.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz na gołębi twój. Płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie, w tłumie, gdzie

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Nowe fakty już są gotowe. Przed mikrofonem Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Czy atak nożowniczki w Warszawie mógł być internetowym wyzwaniem? Na początek najnowsze policyjne ustalenia. Kraków przed wyborczym rozstrzygnięciem. Mamy dla Was zaproszenie na wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24. Sztorm na Bałtyku. Przekroczone stany ostrzegawcze w Pucku i Władysławowie. Służby na podstawie dotychczasowych ustaleń nie potwierdzają, że dzisiejszy atak 21-letniej nożowniczki w zespole szkół w Warszawie może mieć związek z internetowym wyzwaniem. Jak informowaliśmy, ranne zostały 3 osoby. 17-latka trafiła do szpitala.
3: Sprawczyni nie komunikowała w chwili zatrzymania przez policjantów, już przekazania policjantom, którzy znaleźli się na miejscu po 4 minutach od chwili zgłoszenia do Centrum Powiadomienia Ratunkowego. Zastali na miejscu tą kobietę, która została obezwładniona wcześniej. Nóż jej odebrany został przez pracownika tejże uczelni dorosłego, 43-letniego mężczyznę.
2: Relacjonował w rozmowie z RMF FM komisarz Jacek Wiśniewski ze stołecznej policji. Na komisariacie na warszawskiej Pradze 21-latka miała zostać przesłuchana. Pobrano jej także krew do badań. Na razie nie są znane motywy działania kobiety. Pomoc ma w tym zebrany materiał dowodowy. Jak podkreśla policja, analizowana jest też aktywność 21-latki w sieci. W faktach Małopolska. Przed jutrzejszym głosowaniem w drugiej turze wyborów prezydenckich w Krakowie trwa cisza wyborcza. Jutro, tuż przed zamknięciem lokali wyborczych o 20.55 startuje nasze studio wyborcze w faktach RMF FM, Radio RMF 24 i w naszych mediach społecznościowych. Zapraszamy Was do słuchania i oglądania. Nasz krakowski wieczór wyborczy współtworzymy we współpracy redakcyjnej z Polsat News.
4: Słuchacie faktów w RMF FM.
2: Sztorm na Morzu Bałtyckim spowodował zmiany w rozkładach promów kursujących między Świnoujściem a szwedzkim Trelleborgiem oraz z Gdańska do Karlshamn. Niektóre odejścia statków zostały anulowane. Silny wiatr zatrzymał również promy w porcie na duńskiej wyspie Bornholm. W Polsce stany ostrzegawcze są przekroczone we Władysławowie na Helu i w Pucku. Gry planszowe wracają do łaska. Ich wybór jest dziś ogromny. Od prostych towarzyskich przez logiczne łamigłówki, aż po rozbudowane strategie. W Dzień Gier Planszowych odwiedzamy wielkiego pasjonata Marcina Kapucińskiego spod Wrocławia, który w swojej kolekcji ma ich już 300.
5: Siadamy wspólnie przy stole, są nie tylko z rodziną, ale też ze znajomymi, czasami na wyjazdach. To jest świetny sposób na przełamanie pierwszych lodów. Ja, jak jadę gdzieś na przykład na konwent, gdzie znam mało osób, to biorę ze sobą 2-3 planszówki, takie, które wiem, że każdy siądzie i zagra. I wyciągam je, składam na stolik i zapraszam do siebie. I tak poznaję ludzi.
6: Czyli osobna walizka na gry.
5: A osobna torba, no nie walizka, żeby jak najmniej miejsca zajmowały w bagażu, ale żeby można było więcej wziąć i mieć większy wybór, większą różnorodność.
2: Usłyszała nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska. A więc chowajcie smartfony i czas na wielką planszową bitwę. A przed faktami sportowymi polecamy jeszcze kolejne fakty RMF FM o 23:00. Zapraszam na nie w imieniu Mateusza Bożka.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: A na ostatnie dziś fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
7: Górnik Zabrze prowadzi z Jagiellonią 2-1. Emocjonujący mecz Ekstraklasy. Zabrzanie wbili w Białymstoku 2 bramki. Dla Jagi kontaktowe trafienie Jesusa i Maza. Był też drugi gol Hiszpana, ale sędzia go anulował, uznając, że wcześniej w tej samej akcji jeden z piłkarzy Jagiellonii faulował rywala. Była też w tym meczu przerwa w grze po odpaleniu raz przez kibiców. No i teraz mamy 12 aż doliczonych minut do tego spotkania. Wcześniej Lech Poznań wygrał 4-1 ze Śląskiem Wrocław. Krakowia 3-1 z Zagłębiem Lubin. Jutro kolejne spotkania, choćby ligowy klasyk Legia Wisła. Będzie też mecz Piasta Gliwice, który we wrześniu mocno punktował w Ekstraklasie.
8: Głód gry, głód walki o ligowe punkty jest ogromny i rywalizacja wewnątrz drużyny widać, że sprzyja rozwojowi.
7: Tak mówił trener Daniel Myśliwiec. Jego piłkarze zagrają jutro z Widzewem Łódź. Teraz Hiszpania. Tam trwa mecz Realu Madryt. Rywalem Villarreal po pierwszej połowie bezbramkowy remis. No a ciekawie dziś było w lidze szwedzkiej. AIK Solna zagrał z Bromaj Pojkorną. Do przerwy było 0-0, a po 90 minutach 6-5 dla gości. 11 bramek aż w drugiej połowie. Kierowcy Formuły 1 mieli pracowity dzień w Singapurze. Najpierw sprint sprint zakończony zwycięstwem Maxa Verstappena. Start opóźniony z powodu ulewnego deszczu. Na śliskiej nawierzchni na pierwszym okrążeniu z rywalizacji wypadł George Russell. Do mety nie dojechało łącznie 8 kierowców. Później mieliśmy jeszcze kwalifikacje, a w nich ponownie najlepszy był Verstappen. Przed nami wciąż długi wyścig i wiele rzeczy może pójść nie tak, ale do tej pory wszystko robiliśmy dobrze, więc miejmy nadzieję, że jutro uda nam się to kontynuować, tak mówił Holender. Dalej kierowcy Ferrari, Charles Leclerc i Lewis Hamilton. Wyścig o Grand Prix Singapuru jutro o 14:00. O poranku w Szanghaju z kolei tenisowy pojedynek Huberta Hurkacza. Trzecia runda. Rywalem Chińczyk i Zhu. Jeśli chcecie dopingować Huberta, to mniej więcej o 8:00 rano musicie już być w gotowości.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: Wieczorny czas w RMF FM. Po prostu sobota. Odpoczynek, przyjemności, a może...
0: RMF Ballady.

0: aquí. Adiós ayer.
1: Szok. Polski przedsiębiorca zbił kapitał za wschodnią granicą.
2: I to już w XIX wieku.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Przed wami ludzie czynu i próżniacy, szczerze kochający i hipokryci. Ci z wyższych sfer i ci marzący o wielkości. Słowem, Polska taka jak dziś.
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie. Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13:30 i 20:30 w RMF Classic.

0: słynna arystokratka, zaręczona ze zwykłym Dorobkiewiczem. Zobacz zdjęcia.
1: Niby 1880, a brzmi jak 2026.
0: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Czeka nas podróż pełna miłosnych zawirowań, goryczy rozczarowań i wielkich, niespełnionych ambicji.
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie, Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13:30 i 20:30 w RMF Classic.

czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Dyżur w redakcji rozpoczyna Mateusz Bożek, dobry wieczór.
2: Jestem, witam.
1: I czekamy
2: zapraszamy
1: na fakty.
2: Jedna osoba zginęła, jedna została ranna w wypadkach na Krajowej 60 dwójce na Mazowszu i trasie S8 w Łódzkiem. Kierowcy, szykujcie się na utrudnienia. Od tego zaczynamy fakty, w nich także piłkarska ekstraklasa i Mistrzostwa Polski w jojo. Uczestnicy przekonywali, że to coś więcej niż sport, to sztuka. Jedna osoba zginęła w wypadku na Krajowej 60 dwójce w Chociszewie na Mazowszu. To odcinek Wyszogród - Zakroczym. Samochód dostawczy wypadł z jezdni. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Jedna osoba została natomiast ranna w zderzeniu dwóch aut osobowych na trasie S8 w Łódzkiem na węźle Sierac Wschód w kierunku Wrocławia. Zablokowany jest zjazd i wyjazd na Krajową 83. Ruch na S8 odbywa się bez zakłóceń. Przesłuchania świadków i analiza zebranego materiału dowodowego, także tego w sieci, pozwolą na wyjaśnienie motywów ataku 21-latki w Warszawie. Kobieta w zespole szkół przy ulicy Mińskiej raniła dziś nożem 3 osoby. 17-latka trafiła do szpitala. Policja obecnie nie potwierdza, że atak mógł mieć związek z ostatnią falą agresji w szkołach, ani że napastnicy mogli inspirować się internetowym wyzwaniem. O ostatnie tragiczne wydarzenia w szkołach na Mazowszu pytaliśmy w radiu RMF24 doktora Mariusza Sokołowskiego, byłego rzecznika Komendy Głównej Policji.
3: Kiedy mieliśmy do czynienia z pierwszymi tego typu sytuacjami, mogliśmy mówić o przypadkowych działaniach, o działaniach, które akurat zbiegły się w czasie, ale dzisiaj mówimy już o kilkudziesięciu incydentach, przy których sposób działania sprawców jest bardzo podobny, miejsce dokonywania przestępstw bardzo podobne i to każe myśleć w kontekście tych wszystkich sytuacji o tym, że możemy mieć do czynienia z pewnym elementem na jakieś manipulacji, wpływania na tych młodych ludzi, tak aby zdecydowali się właśnie w tym czasie na ataki.
2: Wzmożone patrole policji pojawią się w szkołach w poniedziałek, a także w kolejnych dniach do odwołania.
4: Trump znów w centrum uwagi.
2: Zakończyłem 8 wojen, a mimo to nie dostałem pokojowego Nobla. Tak swoje niezadowolenie z nieprzyznania mu wyróżnienia wyraża prezydent USA Donald Trump. We wpisie na platformie Truth Social wyliczył swoje osiągnięcia w polityce zagranicznej, w tym również powstrzymanie Iranu przed zdobyciem broni jądrowej. Trump oświadczył, że nie zapomni Norwegii pominięcia go przy przyznawaniu nagrody. Członków norweskiego komitetu noblowskiego nazwał wrogami cywilizacji, a ich decyzję określił jako haniebną. Tegoroczną laureatką pokojowej Nagrody Nobla została 85-letnia Navi Pillay, południowoafrykańska prawniczka znana m.in. z działalności na rzecz praw człowieka. W faktach RMF FM zaglądamy teraz na boiska ekstraklasy. Górnik Zabrze pokonał 3-1 Jagiellonię Białystok w 10. kolejce rozgrywek. Ostatnią bramkę dla Zabrzan zdobył Kacper Urbański w 14. minucie doliczonego czasu gry. Swoją koszykarską karierę rozwija we Włoszech. Wcześniej był we Francji, zmiany nie żałuje. Koszykarz reprezentacji Polski Dominik Olejniczak rozpoczął już drugi rok gry w klubie z niewielkiej Tortony. Tam odwiedził go Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
5: Niewielkie włoskie miasto, 26-27 tysięcy mieszkańców mniej więcej. I tutaj w koszykówkę gra już drugi rok Dominik Olejniczak. Dzień dobry, Dominik.
6: Dzień dobry.
5: Jak się odnajdujesz, powiedz, w tym takim włoskim Dolce Vita, bo bardzo wiele osób sobie to chwali. Włochy, popularny kierunek turystyczny też dla Polaków. Jak tobie tutaj się żyje?
6: Na pewno przyjemnie. W porównaniu do Francji, tego co miałem przez ostatnie 4 lata, zanim przyjechaliśmy do Włoch, przeprowadziliśmy do Włoch, to naprawdę jest bardzo pozytywne wrażenie.
5: Lepszy klimat, lepsza społeczność, jakbyś to opisał, co tutaj decyduje?
6: Na pewno klimat, jest troszeczkę cieplej, ludzie są troszeczkę bardziej wyluzowani, może tak byśmy to nazwali, żebyśmy tutaj nie obliżali Francuzów.
5: Tortona, miałem tutaj okazję zrobić sobie taki krótki spacer, bardzo kameralne miejsce, a jednocześnie bliskość Mediolanu, bliskość Genui, czyli z kolei wybrzeże.
6: Z żoną i z córką lubimy zwiedzać miejsca we Włoszech, które są wokół nas. Tak jak powiedziałeś, nie mamy daleko do fajnych destynacji.
2: A cała rozmowa do posłuchania na rmf24.pl. Kawałek sznurka ma na końcu zawiązana plastikowa lub metalowa zabawka. Z jojem można czynić cuda. Pokazują to uczestnicy Mistrzostw Polski w jojo, którzy dziś przyjechali do Poznania.
7: Konkurencja najbardziej widowiskowa, jojo battle, gdzie po prostu dwie osoby występują na scenie, mają minutę na swój występ i po prostu publiczność głosuje na to, kogo uważa za najlepszą osobę.
8: Prawo fizyki to coś, co trzeba gdzieś mieć w tym chociaż jednym palcu, żeby móc takie wariacje wykonywać?
7: Ta fizyka jak najbardziej. Koordynację ruchową, fizykę też jak najbardziej. Jojo ma swoje, musi mieć swoje wyważenie odpowiednie, ale też trochę taki performance jak taniec czy inne występy takie właśnie artystyczne też, bo dużą rolę gra również dostosowanie swojego występu do muzyki podkładanej.
2: A więc oprócz sportu, sztuka, a mówił o tym Michał Wiśniewski, jeden z organizatorów. Rozmawiał z nim wielkopolski reporter RMF FM, Beniamin Kubiak-Piłat.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Wracamy do najlepszej muzyki w programie Gramy, nie gadamy. Ona też trochę czasami jest jak jojo. Raz jeszcze.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.

Krzysiu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Fakty o północy, które RMF FM przedstawi Mateusz Bożek.
2: Premier Donald Tusk zwołuje specjalną odprawę w sprawie przemocy w szkołach i dezinformacji. Wezmą w niej udział ministrowie i przedstawiciele służb. W faktach także Ukraina. Donald Trump sugeruje, że kraj powinien zmienić prezydenta. Rosja uznaje te słowa za historyczne. A na koniec o nowym roku akademickim. Pomorskie uczelnie świętowały jego początek w wyjątkowy sposób. Premier Donald Tusk zwołuje specjalną odprawę z udziałem ministrów i służb w związku z ostatnimi aktami przemocy w szkołach i falą dezinformacji. Poinformował o tym rzecznik rządu Adam Szłapka. Wezmą w nim udział m.in. szefowie resortów edukacji, spraw wewnętrznych i zdrowia, a także koordynator służb specjalnych. Odprawa rozpocznie się dziś rano o godzinie 8.30. Przypomnę, jak dotąd policja skontrolowała blisko 50 tysięcy szkół, zatrzymała 76 osób. Specjalny wysłannik przywódcy Rosji Władimira Putina, Kirył Dmitrijew, historycznymi nazwał słowa prezydenta USA Donalda Trumpa o konieczności wyboru nowego prezydenta Ukrainy. Zdaniem Dmitrijewa, Trump dołączył do osób uważających, że Ukraina potrzebuje przywództwa skupionego na pokoju. Prezydent USA zarzucił wcześniej Zełenskiemu, że ten mógł wielokrotnie zakończyć wojnę, ale nie zdecydował się, by to zrobić. Amerykański przywódca skrytykował Kijów za ataki na rosyjskie rafinerie, które, według niego, zagrażają globalnym dostawom oleju napędowego i uderzają w amerykańskich rolników. Uważam, że nadszedł czas, aby Ukraina wybrała nowego prezydenta, który będzie potrafił zawrzeć porozumienie, oświadczył Trump. W faktach teraz projekt unijnego budżetu na lata 2028-2034 zaproponowany przez irlandzką prezydencję. W dokumencie mowa jest m.in. o tym, że Polska nie musiałaby od razu oddawać do wspólnej unijnej kasy 30% swoich wpływów z handlu emisjami. Co oznaczałoby to dla naszego kraju? O tym nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginau.
3: To byłaby dla Polski korzyść finansowa. W pierwszych latach nowego budżetu większa część pieniędzy z handlu emisjami zostawałaby w kraju, a do unijnej kasy trafiałaby stopniowo coraz większa kwota. Jak się dowiedziałam, jednym z rozważanych wariantów jest zwiększenie tej stawki o 5 punktów procentowych na kolejnych etapach. Z mojej rozmowy z wiceministrem do spraw europejskich Ignacym Niemczyckim wynika, że Polska ocenia tę propozycję jako korzystną finansowo, ale nadal niespełniającą polskich oczekiwań. Warszawa wciąż chce, by ETS w ogóle nie stał się nowym źródłem dochodów unijnego budżetu. Sprawa więc będzie wymagała dalszych negocjacji.
4: Słuchacie faktów w RMF FM.
2: Powierzasz, nie oddajesz. Pod tym hasłem rozpoczęła się akcja, która ma przełamać stereotypy dotyczące hospicjów. O szczegółach tej inicjatywy z prezes Fundacji Polskie Hospicja Dorotą Sikorską rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
5: Jak wygląda codzienność w hospicjum osoby młodszej? Myślę o nieseniorze.
6: Ta osoba ma aktywność życiową, konkretne rehabilitacje, poczytania książek. Jest dużo osób, które są samodzielne.
5: A ile i w jakim stopniu ta opieka gwarantowana przez hospicja i stacjonarne i domowe jest refundowana, jest bezpłatna dla bliskich pacjenta?
6: Pacjent, który dostaje skierowanie do hospicjum, on nie płaci za to hospicjum.
2: A ja przypomnę, wczoraj obchodziliśmy Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Gdzie szukać informacji na temat takiej opieki? Podpowiedzi znajdziecie na rmf24.pl. Było głośno, widowiskowo i kolorowo. Parada pomorskich uczelni przemaszerowała ulicą Długą w historycznym centrum Gdańska, inaugurując nowy rok akademicki.
7: Fajnie, że możemy razem świętować ten początek roku akademickiego.
8: Myślę, że to zwiększenie tego, co się dopiero będzie działo w trakcie roku.
9: It's really nice, honestly, it's encouraging.
10: To naprawdę świetne. Szczerze mówiąc, to zachęca do studiowania.
11: Wszystkim życzę po prostu udanego roku akademickiego, żeby był jeszcze lepszy niż ostatni. Pogoda dzisiaj trochę średnia, ale jesteśmy w mieście hanzatyckim. No i Hanza siłą zawsze stała.
12: Co państwo sądzicie o paradzie?
13: Piękna parada. Różnorodność.
14: Kolorowość i ludzie, bardzo radosni ludzie.
13: Wykładowcy również. To jest fajne, że razem ze studentami idą w tej paradzie.
2: Ze studentami, wykładowcami i turystami w Gdańsku rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. A my wszystkim studentom w nowym roku akademickim życzymy samych sukcesów. Powodzenia.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Słuchacie stacji RMF Ballady.

0: że cię mam przy sobie.
1: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Na kolejne fakty w RMF FM. Kolejne alerty RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia miały związek z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. Później Bliski Wschód. Kilkanaście osób zginęło, ponad 300 jest rannych. To bilans ataku na Międzynarodowy Port Lotniczy w Rijadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej. Kraków dziś wybierze nowego prezydenta. Zapraszamy na specjalny wieczór wyborczy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało po północy kolejne alerty do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Ostrzeżenia dotyczyły rosyjskich nalotów na Ukrainę. Polska armia poderwała myśliwce, sytuacja była na bieżąco monitorowana. Alert kilkanaście minut temu został odwołany. Przestrzeń powietrzna naszego kraju nie została naruszona. 12 osób zginęło, a ponad 300 zostało rannych we wczorajszym ataku na Międzynarodowy Port Lotniczy w Rijadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej. Taką informację podaje Reuters, powołując się na saudyjskie władze lotnictwa cywilnego. Po eksplozjach ewakuowano pasażerów i wstrzymano ruch lotniczy. Ranni zostali przetransportowani do szpitali, część jest w stanie ciężkim. Jak dotąd nikt nie przyznał się do ataku na lotnisko w Rijadzie. Władze Arabii Saudyjskiej przypisują go jednak jemeńskim rebeliantom Huti. To już trzeci taki atak na port lotniczy w ciągu ostatniego tygodnia.
2: Tym żyje Kraków.
1: Przed dzisiejszym głosowaniem w drugiej turze wyborów prezydenckich w stolicy Małopolski trwa cisza wyborcza. Tuż przed zamknięciem lokali wyborczych o 20.55 startuje nasze studio wyborcze w faktach RMF FM, Radiu RMF 24 i w naszych mediach społecznościowych. Zapraszamy Was do słuchania i oglądania. Nasz krakowski wieczór wyborczy współtworzymy we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Maszyniści z Lublina będą się szkolić z najnowszych zagrożeń, jakie mogą spotkać w czasie swojej pracy. Zapewni to zmodernizowany symulator pociągu, który dostarcza bardzo realistycznych wrażeń i zna nawet bardzo mało prawdopodobne scenariusze.
3: To wzorowanie idealne kabiny pojazdu, jeden do jednego, odwzorowane nawet budynki, roślinność.
4: Wyjeżdżamy z Lublina.
3: Tak, tutaj mamy motycz leśny.
4: Bus na torach.
3: Bus na przejeździe kolejowo-drogowym. Możemy zasymulować człowieka, możemy zasymulować zwierzę.
5: Ćwiczyć reakcje w sytuacjach nietypowych. Czy nietypowe warunki powodziowe, pogodowe.
4: Albo brakuje kawałka szyny.
5: To też możemy zasymulować.
4: Odgłosy też realistyczne?
3: Tak, dokładnie. No, ten szum jak najbardziej słychać.
4: Którym się trąbi?
3: W tym pojeździe jest to nożny sygnał baczność.
4: Działa.
3: Działa.
1: Co sprawdził reporter RMF FM Dominik Smaga? To już nie tylko zwykła zabawka, a prawdziwy sport. Kilkudziesięciu sympatyków jojo wzięło udział w Mistrzostwach Polski organizowanych w Poznaniu. To dyscyplina dająca dużo dobrego, przekonywał Michał Wiśniewski, jeden z organizatorów mistrzostw.
6: Główną taką jest mimo wszystko koordynacja okładańka, też zdolności manualne jak najbardziej, ale też po prostu zwykły występ przed ludźmi na scenie. To też na pewno daje dużo, bo ta społeczność jojo jest bardzo otwarta. Nawet jak coś nie wyjdzie na scenie, to nie jest tak, że zostanie ktoś wybuczany.
7: Dla kogoś, kto nie miał styczności z jojo, jak ja, dla laika, dla kogoś, kto może chciałby, tutaj powiedzieliśmy też, są dyscypliny dla osób, które chcą spróbować swoich sił. Od czego zacząć?
6: To są takie jojo w okolicy na przykład 40-60 zł, to takie na początek plastikowe, one są fajne na start. No ja osobiście zaczynałem jeszcze razem z początkującym YouTube'em. Nawet przyjście po prostu na zawody, zobaczenie tego, jak ktoś zrobi sztuczki, też zapytanie się, co, od czego zacząć.
1: Usłyszał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Słuchacie faktów RMF FM, a w nich teraz wracamy do naszego wczorajszego programu Sprawdzam. Gośćmi Krzysztofa Ziemca byli Krzysztof Paszyk, szef klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Robert Biedroń, europoseł Lewicy. Posłuchajmy.
8: Wczoraj wieczorem zapadła decyzja tuż przed północą o zawieszeniu Michała Kołodziejczaka jako członka klubu Koalicji Obywatelskiej. To wszystko za sprawą tych taśm Rujawniu Kanał Zero, gdzie poseł miał zmuszać partnerkę do zażywania narkotyków. To wystarczająca decyzja, to zawieszenie?
9: Sprawa wygląda poważnie. Bardzo wiarygodne materiały w postaci nagrań, zeznań zostały ujawnione. Myślę, że dobra decyzja Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej do czasu wyjaśnienia. Pan Michał Kołodziejczak został z tego klubu odsunięty. Myślę, że teraz czas na działanie służb, instytucji wyjaśniających, które tą sprawę powinny sprawnie wyjaśnić. Każdy, ja zawsze podkreślam, w naszym państwie ma domniemanie niewinności po swojej stronie, więc też jestem bardzo ostrożny w ocenach, ale sprawność, wyjaśnienie to jest dzisiaj coś, czego pewnie każda Polka, każdy Polak wobec polityka oczekuje.
8: Robert Biedroń, to cios dla Koalicji Obywatelskiej, no bo to był człowiek, którego promował Donald Tusk.
10: Takie sytuacje dzieją się ponad podziałami politycznymi, więc nie szukałbym tutaj raczej barw partyjnych. Dobrze, że doszło do zawieszenia pana Kołodziejczaka, bo no, problem jest. To znaczy, po pierwsze, pan Kołodziejczak prawdopodobnie ma problem z uzależnieniem, z jakąś chorobą.
8: No tylko tutaj chodziło o zmuszanie osób
10: trzecich. A po drugie, tak, no właśnie, doszło do bardzo poważnego przestępstwa i w tej sprawie pełna solidarność z tymi kobietami, po pierwsze, i trzeba przede wszystkim też rozmawiać o ofiarach, jeśli takie były tych czynów. Po drugie, oczekiwać działania odpowiednich służb prokuratury.
8: Odebrać mu immunitet, będziecie głosowali? No,
10: ale to prokuratura będzie składała wniosek w tej sprawie, jeżeli złoży. No to chyba tutaj, nie, przynajmniej z pierwszych doniesień i tych nagrań, nie ma żadnych wątpliwości, że doszło do bardzo poważnego przestępstwa.
8: Powinien zostać jakby tak na aucie polskiej polityki?
9: Przede wszystkim wyjaśnienie. Też nie można już z góry rozstrzygać w naszym ustroju. To, co mówiłem, domniemanie niewinności każe ostrożnie podchodzić z ocenami, ale tu instytucje bezwzględnie, bez chwili zwłoki powinny zacząć tą sprawę wyjaśniać.
8: Postawmy kropkę, sprawa jest rozwojowa, jak to się mówi. Czarnego Piątku wczoraj na szczęście nie było, no ale były duże emocje. Jak panowie oceniacie reakcję odpowiednich służb? Obaj byliście samorządowcami, Robert Biedroń.
10: Dobrze, to znaczy służby działają, państwo funkcjonuje dobrze i oczywiście oczekujemy zawsze w takich sytuacjach jeszcze więcej działań, jeszcze bardziej sprawnego państwa.
8: A może
10: państwa.
8: Szybciej, panie pośle, Rzeczpospolita pisała, że ABW pół roku temu informowała odpowiednie no, jakieś osoby w rządzie i co, reakcji jakoś nie było.
10: Ale państwo powinno mieć jeszcze więcej instrumentów do tego, żeby szybciej reagować. NASK, czyli instytucja śledząca to, co się dzieje w internecie, w ostatnich miesiącach złożyło 45 tysięcy zawiadomień o treściach, które naruszają prawo i tak dalej. Wie pan, szanowni państwo, ile z tych treści zostało usuniętych przez platformy internetowe? 12%. Wszystkie pozostałe były. Zabójstwa, morderstwa, namawianie do samobójstw, przemoc wobec zwierząt, przemoc wobec ludzi. To wszystko tam nadal jest. Dobrze,
8: tylko,
10: że by było
8: o służby, tak? Czy to jest...
10: Ryba psuje się od głowy, panie redaktorze. Jeżeli prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wetuje dobrą ustawę o ograniczeniu treści niebezpiecznych w internecie, o funkcjonowaniu platform cyfrowych, które dzisiaj nie nadwyrężają się, mówiąc bardzo delikatnie, w ściganiu tego typu przestępstw, to mamy to, co mamy. No tak, jeżeli prezydent Nawrocki...
8: Opozycja mówi, że taka ustawa odpowiednia już działa od 2016 roku.
10: Nie działa.
8: Maciej Wąsik napisał.
10: Proszę sobie
8: taka
10: sprawdzić,
8: ustawa
10: panie
8: antyterrorystyczna,
10: redaktorze.
8: Tak zwana.
10: Panie redaktorze, ale te treści nadal są. Ja od lat walczę z patostreamerami. Udało mi się część z nich zablokować, ale to są indywidualne sprawy. Ja oczekuję od tego, że w państwie będą rozwiązania, które chroniły będą nas wszystkich, a przede wszystkim dzieci i młodzież w internecie. I druga sprawa. Oczekuję od prezydenta, że kiedy na jego biurko trafia ustawa o prawach ucznia i obowiązkach i jest w niej zapisane, a taka ustawa trafiła kilka tygodni temu, że można uczniom w szkołach odbierać przedmioty niebezpieczne, to prezydent taką ustawę podpisze.
8: No, jak
10: a niestety prezydent zawetował tą
8: Paszyk,
10: ustawę.
8: Czy ta ustawa, o której mówi pan poseł, nie szła za daleko?
9: Ja przede wszystkim
8: cenzury, prewencyjna.
9: Przede wszystkim tu i teraz chcę pochwalić działania policji, bardzo dobrze przyjęte. Też jestem ojcem dwóch nastolatek, które, no powiem szczerze, dramatyczne relacje mi przedstawiły, odzwierciedlające nastroje młodych ludzi po
8: Serio?
9: Tych sytuacjach.
8: Czyli to wszystko, co bardzo, pisali rodzice
9: bardzo
8: w sieci,
9: niedobrze,
8: to nie była przesada, tak?
9: Bardzo niedobrze to zostało odebrane, bardzo niedobre skutki przywołało, ale dobre, uspokajające działanie policji, tutaj ukłon w stronę ministra Kierwińskiego, ale to są działania doraźne. Natomiast na każdym poziomie jest do odrobienia potężna lekcja. Na poziomie legislacyjnym również i myślę, że przyjdzie po takim szoku chwilowym również na poziomie politycznym, mam to na myśli parlament, prezydent, opamiętanie i uchwalimy na początek ustawy o bezpieczeństwie w internecie, bo tu mamy niestety wielką, wielką zwłokę i zaległości do odrobienia. Na poziomie samorządów jako organów prowadzących również przegląd procedur bezpieczeństwa, funkcjonowanie szkoły,
8: panowie,
9: też uwzględnianie tych sytuacji
8: marszałka
9: jest bardzo ważne, ale też na poziomie rodziców jest wielka lekcja
8: do odrobienia.
9: Musimy wspólnie usiąść i też zacząć odnajdywać się w tej sytuacji i uwrażliwiać się, jak reagować, jak postępować.
8: Rozmawiać.
9: Nie dając się zastraszyć, ale jednocześnie być uważnym.
8: Marszałek Bosak napisał wczoraj coś takiego. Rząd postanowił wykorzystać ataki na szkoły jako pretekst do powtórnej próby wprowadzenia cenzury. Ustawa dawałaby urzędnikom prawo arbitralnego decydowania, co wolno, czego nie wolno. Organ administracyjny by rozstrzegał o nielegalności treści i nakazał od razu blokadę. Autor treści nie będzie stroną, nie ma prawa do obrony.
9: Jeśli można, myślę, że dobrze tu przykładami na takie szerzenie zamętu, bo tak traktuję tą wypowiedź.
8: Tak, serio? Marszałek?
9: Jeden z nożowników miał przygotowany sprzęt do streamowania tego, co chciał zrobić w tych szkołach. Ja bym mówiącemu te słowa polecał, żeby to sobie dobrze przemyśleć. Gdzie tu jakakolwiek wolność słowa, aby transmitować mord, który zamierzał dokonać innym osobom?
8: Ja to rozumiem, tylko z drugiej strony może być tak, że na przykład ktoś napisze, że rząd jest zły i jakiś tam organ powie, blokujemy tą stronę, bo krytykuje rząd, a rząd jest dobry.
10: Tylko, że ta ustawa tego kompletnie nie dotyczy. Ta ustawa dotyczy treści, które są niezgodne z prawem, które nawołują do przemocy, nienawiści, które publikują treści o charakterze właśnie przemocowym i tak dalej. To nie dotyczy tego w ogóle. Jak pan wejdzie do internetu, panie redaktorze, szanowni państwo, to bardzo łatwo można znaleźć w internecie, to znajdzie pan treści, których nigdy by pan w swojej stacji nie opublikował. Typu nawoływanie do samobójstwa, znęcanie się nad zwierzętami. Mówić, tak. No panie redaktorze, proszę nie mówić.
8: Ale w internecie można mówić.
10: No więc dobrze by było, żebyśmy doprowadzili do tego, że wszystko to, co jest zakazane w naszym życiu codziennym na offline, było zakazane
8: to na jeszcze
10: online.
8: Jedna kwestia, bo ja pytam o działanie służb. Pamiętacie, jak staruszka obrażała Owsiaka? Ona natychmiast została bardzo szybko aresztowana. A tutaj nie mieliśmy takich działań prewencyjnych służb. Może służby wcale tak dobrze nie zareagowały.
9: Dlatego potrzebne jest kompleksowe uregulowanie tych spraw, oddzielenie krytyki, która jest uprawniona w przestrzeni publicznej, od wypowiedzi, które już mają znamiona namawiania do nienawiści, prowokowania do określonych czynów. To wymaga uregulowania i naprawdę protestuję przeciwko dzisiaj takim pseudoobrońcom wolności w internecie. Robią wielkie zło, dalej obstając przy tym, że jakiekolwiek uregulowania to jest zamach na wolność słowa.
8: Jeszcze jedno, ale bardzo krótkie pytanie w tej części naszej audycji. Powinna ta biedna pani zamordowana woźna dostać jakieś pośmiertne oznaczenie, może rentę specjalną?
10: Ja bym chciał, żeby takie panie woźne były bezpieczne w polskich szkołach i to jest najważniejsze. Ten order jej życia nie przywróci, ale oczywiście, jeżeli państwo może coś zrobić dla rodziny, to myślę, że powinno się zastanowić być może nad jakąś rentą, być może na odznaczenie oczywiście tak, ale chciałbym, żebyśmy wszyscy byli bezpieczni w szkołach.
8: I Krzysztof Paszek, i przenosimy się do Rady RMF24.pl.
9: Potrzeba środków, które będą podnosiły bezpieczeństwo i paniom woźnym, i również pracownikom ochrony zdrowia, bo te sytuacje, które się w ostatnich miesiącach pojawiały, no myślę, że wymagają tego typu środków.
1: Całą rozmowę Krzysztofa Ziemca znajdziecie na RMF24.pl. Polecamy.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

W pobudkę. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. Co najmniej 20 osób zginęło w ostatnim rosyjskim uderzeniu na Zaporoże w Ukrainie. Wśród ofiar troje dzieci. Policja apeluje do młodzieży: informujcie dorosłych o sytuacjach zagrożenia. Apel ma związek z serią ataków w szkołach. W faktach także sport. Huberta Hurkacza czeka dziś kolejne starcie w tenisowym turnieju w Szanghaju. Dwadzieścia osób zginęło, w tym troje dzieci. To najnowszy bilans ofiar rosyjskiego ataku na Zaporoże w Ukrainie. Pociski trafiły m.in. w budynki mieszkalne. W nocy doszło do kolejnych ataków powietrznych na Ukrainę. Polska armia poderwała myśliwce, a do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia wysłano alert RCB. Został odwołany, nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. W związku z ostatnimi aktami agresji w szkołach, policja apeluje do młodzieży: nie wahajcie się poinformować dorosłych o sytuacjach, które mogą zagrażać życiu. To nie jest kapusiostwo, mówi komendant wojewódzki wielkopolskiej policji, nadinspektor Tomasz Olczyk.
2: Nie jest waszą rolą ocena realności tego, co widzicie. Ocena realności tego, co widzicie, należy do osób dorosłych, należy do służb, które mają za zadanie podjąć działanie. Bo to nie jest żadne donosicielstwo. To jest po prostu postawa, którą należy nagradzać, która jest postawą dojrzałą, postawą profesjonalną, postawą, która w tych dzisiejszych czasach jest pożądana.
1: Aby zapewnić bezpieczeństwo uczniom, funkcjonariusze wrócą do szkół jutro i pozostaną tam do odwołania. Policyjne patrole będą obserwować to, co dzieje się w placówkach oświatowych, ale także w ich otoczeniu. Będą kontrolować wszystkie podejrzane zachowania, zarówno wśród uczniów, ale także osób, które znajdują się w pobliżu szkoły. W Polsce ponad 99%, w Unii Europejskiej nieco ponad 72%. Tak wyglądają obecnie zapasy gazu przed nadchodzącą zimą. Unijne rezerwy są zdecydowanie mniejsze niż rok temu. W magazynach jest kilkanaście miliardów metrów sześciennych gazu mniej. Czy Polska mimo wysokich zapasów ma powody do zmartwień? O tym dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
3: Minister energii Miłosz Motyka przekonuje, że nie.
4: Dostawy są realizowane w sposób niezachwiany, więc nie ma żadnego ryzyka, żeby w jakikolwiek sposób sytuacja gospodarcza zmuszała nas do ograniczeń.
3: Natomiast nasze możliwości magazynowe są niewielkie. Niemcy mają kilkukrotnie większe przestrzenie, więc nawet jeśli mają zapasy tylko na nieco ponad 50%, to i tak mają więcej gazu niż Polska.
4: Prowadzimy też proces inwestycyjny związany z tym, aby pojemność magazynowa była większa.
3: Europejska sieć operatorów systemów przesyłowych gazu ostrzega, jeśli wojna na Bliskim Wschodzie się nie zakończy, a do tego zima okazałaby się mroźna, cała Europa może mieć kłopoty. W takim przypadku konieczne byłoby ograniczenie zużycia nawet o kilkanaście procent.
1: Gry planszowe wracają do łask, a ich wybór jest dzisiaj ogromny. Od prostych towarzyskich przez logiczne łamigłówki, aż po rozbudowane strategie. W Dzień Gier Planszowych odwiedziliśmy wielkiego pasjonata Marcina Kapucińskiego spod Wrocławia, który w swojej kolekcji ma już ich 300.
5: Siadamy wspólnie przy stole, są nie tylko z rodziną, ale też ze znajomymi, czasami na wyjazdach. To jest świetny sposób na przełamanie pierwszych lodów. Ja, jak jadę gdzieś na przykład na konwent, gdzie znam mało osób, to biorę ze sobą 2-3 planszówki, takie, które wiem, że każdy siądzie i zagra. I wyciągam je, składam na stolik i zapraszam do siebie. I tak poznaję ludzi.
6: Czyli osobna walizka na gry.